ten moment, to jest ta chwila. Namaszczam się na nową gwiazdę w ojczyźnie. A teraz śpiewaj, tak jak cię uczyłem.

wygra, kto śmielej gra. Nic nie mów, nic nie mów, gdy gra orkiestra, wtedy spokój jest na deskach. Ja z tobą, ty ze mną, bo gdy cofnie się noc,

0: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
3: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
4: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
1: A co w regionie?
5: Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy okrągłego miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie terminie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Strażacy OSP w regionie wciąż radzą sobie jak mogą. Druhowie z Grzymiszewa koło Tuliszkowa kontynuują dalej zbiórkę elektroodpadów. Przyjmują pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery i monitory, drobny sprzęt AGD, RTV, kable, przewody oraz inny złom metalowy. Takie rzeczy można zostawiać na placu za remizą. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na działalność statutową oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie. I zmieniamy temat na kulturę i sztukę. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskar. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: To właśnie dziś nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju, dziś tam nawet 32 stopnie. Nad morzem i w centrum nieco chłodniej, odpowiednio 22 i 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie też się chmurzyć, a na zachodzie może padać deszcz. Niewykluczone burze.
1: Konin FM 104.1.

0: Kurierze Lokalnym. Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.
2: A co w regionie?
3: 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną, tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17.30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka? Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, teksty Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi m.in. montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży zamku w Baszcie. Są już gotowe schody, oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w Kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w Kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica. Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz. Od ponad trzech dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. Jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Gosławice. Wybitne osiągnięcia sportowe, ciężka praca, talent i konsekwencja w dążeniu do celów zostały docenione przez wójta gminy Stare Miasto. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali młodzi mieszkańcy, którzy z sukcesami reprezentują swoje kluby, region oraz Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym gronie znalazł się Filip Radoch, szermierz i członek kadry narodowej, który zdobył drużynowe medale Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zajął czwarte miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach. Nagrodę otrzymał również Adam Kaczmarczyk, który wywalczył indywidualny i drużynowy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w szermierce. Także on jest członkiem kadry narodowej. Wyjątkowy sezon ma za sobą Hubert Kwieciński, reprezentujący tenis stołowy. Zdobył złote i srebrne medale Pucharu Europy w Chorwacji oraz medale Mistrzostw Polski Kadetów. Jest członkiem kadry narodowej. Wśród laureatów znalazł się także Jan Klinkowski, mistrz Polski juniorów w szachach szybkich, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Polski seniorów oraz uczestnik Mistrzostw Świata, na których zajął wysokie siódme miejsce. Jan Klinkowski posiada tytuł arcymistrza szachowego. Nagrodę wójta Starego Miasta otrzymała także Wiktoria Janiak, która podczas otwartych mistrzostw Ostrzeszowa zdobyła 4 medale w konkurencjach pływackich, potwierdzając swój duży potencjał sportowy. Za sukcesy w karate tsunami wyróżniono Maję Wojciechowską, medalistkę Mistrzostw Polski. W gronie nagrodzonych znalazł się również pływak Cezary Woźniak, który regularnie stawał na podium zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich. Nagrodę otrzymała też Zuzanna Durkiewicz, odnosząca sukcesy w tańcu sportowym. Wśród wyróżnionych znalazł się i Alan Słowiński, który podczas Mistrzostw Polski karate tsunami zdobył 3 tytuły mistrza oraz brązowy medal. Za nami pierwszy tegoroczny piknik na fest. Leszno tydzień temu bawiło się znakomicie, a teraz czas na stolicę Wielkopolski. Już jutro, w najbliższą sobotę, piknikową scenę rozświetlą prawdziwe gwiazdy. Urząd Marszałkowski zaprasza na koncerty Ani Dąbrowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalii Kukulskiej. Podczas wydarzenia, które w tym roku nabierze kosmicznego charakteru, nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, o czym przekonamy się jutro w Poznaniu podczas święta naszego województwa. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można zobaczyć słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Będzie tam także kosmiczna scena talentów, na której zaprezentują się prawdziwe wielkopolskie gwiazdy. Stypendyści marszałka województwa w dziedzinie kultury. Służby mundurowe uzbroją nas w wiedzę o bezpieczeństwie i zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, a w strefie astronomicznej będzie można liczyć na regionalne przysmaki. Ci, którzy dotrą na piknik pociągami kolei wielkopolskich, będą mogli liczyć na bezpłatny bilet na powrót do domu. Drugi piknik na fest odbędzie się właśnie jutro, 20 czerwca, w poznańskim parku Cytadela. Wydarzenie będzie podzielone na część piknikową, start w południe, i część koncertową, początek o godzinie 16. Organizatorem święta naszego regionu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: A co w regionie?
8: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Konijski Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do Sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji na radiowozy dla wielkopolskich jednostek, w sumie 1 000 000 zł, do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie. Mocarna banda gołębi kontra prawda. Kolejne ciekawe widowisko w Konińskim Centrum Kultury. Drugą tremę grupy teatralną Jarosława Sparażyńskiego zobaczymy tym razem w spektaklu Dziób w Dziób, realizowanym w oparciu o scenariusz Maliny Prześlugi. Będzie to jedno z trzech przedstawień kończących sezon artystyczny 2025-26, które obejrzymy na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 23 czerwca. Poruszy ono problem tolerancji, akceptacji, przynależności i skutków odrzucenia przez społeczność, w której żyjemy. Czy ślepe podążanie za opinią innych ludzi może prowadzić do wrogości i odtrącenia? Na to pytanie odpowie przedstawienie drugiej tremy, które reżyseruje Jarosław Sparażyński z teatralną młodzieżą. Spotkamy mocarną bandę gołębi, snującą plan pomszczenia swej przyjaciółki Jadwigi, która padła rzekomo ofiarą podwórkowej kotki Dolores, nie zważając na fakty. Ujawni je dzielny wróbel Patrycja, mały, szary, słaby i nieliczący się w tej społeczności ptaszek. To właśnie on, dążąc do prawdy, wybawi z opresji swoje otoczenie. Czy banda gołębi okaże się na tyle mocna, by przeciwstawić się faktom? Czy ich koleżanka rzeczywiście ucierpiała? Czy honor i prawda obronią się lub inaczej? Czy obroni je mały wróbel? Tego właśnie dowiedzą się widzowie spektaklu pod tytułem Dziób w Dziób. Przedstawienie zobaczymy we wtorek o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Będzie to również dzień, w którym rodzice będą mogli oglądać na scenie swoje dzieci, małych aktorów, którzy wystąpią w tym przedstawieniu.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wybierz lokalnie.
1: Zarząd szpitala południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Sprawie przegląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
4: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
1: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
5: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
1: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.
2: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
7: No, może uda się przeżyć ten piękny weekend. Dni Konina, dni są polne, bez żadnych deszczów. Zobaczymy. Dzisiaj na pewno nie będzie padało, ale o tym za moment. Teraz mamy 18 stopni w Wielkopolsce, 6 km na godzinę to prędkość wiatru, a 1021 hektopaskali to ciśnienie w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 28 kresek bez opadów. Jutro 33 stopnie w naszym mieście. Niestety jutro po południu możliwy jest deszcz, a nawet burza. Po tych opadach temperatura spadnie do 25 stopni, czyli wciąż będzie ciepło wieczorem. Pojutrze w niedzielę 29 kresek i też możliwe popołudniowe burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Cześć, w piątek. Za chwilę o nauczycielach z Konińskiej Siódemki, którzy nie chcą dostawać kwiatów od swoich uczniów. Już niedługo opowiem także o nietypowym temacie spaceru po nadwarciańskim parku krajobrazowym. Będziemy przyglądać się mało sympatycznym stworzonkom, bo niestety, ale kleszczom.

0: Tonin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Szlachetna akcja nauczycieli szkoły nr 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatów, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki i silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej nr 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast kwiatów wsparli jakiś szczytny cel.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy.

0: również do dotychczasowych lokalizacji: Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: THU Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. THU Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: Niedziele handlowe również.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt odpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj 19 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Romuald, Gerwazy i Protazy, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu Światowy Dzień Anemii Cierpowatej, Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica Wisły Kraków. Czyli z jednej strony zdrowie, z drugiej trochę oddechu, a z trzeciej święto dla tych, którzy wiedzą, że kibicowanie potrafi być stanem ducha, a nie tylko hobby. Co wydarzyło się 19 czerwca dawno, dawno temu, albo nie tak zupełnie dawno? Sprawdzamy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1960... Nie, gdzie tam? W 1669 roku Michał Korybut-Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Niektórzy kojarzą tego pana zapewne z filmu albo też z serialu, bo to było też w 4 odcinkach nadawane, Ogniem i Mieczem. Ten z długimi włosami, agresywny, dość stanowczy, brutalny bym powiedział pan. O, jak on to tam mówił? Mordować ich tak, żeby czuli, że umierają. O, tak to chyba było. W 1900 roku zarejestrowano Fundację Nobla. W 1963 roku rozpoczął się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. I od tego momentu Opole już na dobre weszło do historii polskiej muzyki. W 1978 roku w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z przygodami kota Garfielda. I tak zaczęła się wielka kariera kotka, który udowodnił, że lenistwo, sarkazm i niechęć do poniedziałków można przekuć w sukces. W 2004 roku odkryto planetoidę Apozis, uznawaną wtedy za potencjalnie zagrażającą Ziemi. Najbliżej naszej planety ma znaleźć się w poniedziałek 13 kwietnia, nie w poniedziałek, w piątek 13, no proszę. Piątek 13 kwietnia 2029 roku, mijając ją w odległości około 40 tysięcy kilometrów. Czyli kosmos, jak zwykle, lubi od czasu do czasu przypomnieć człowiekowi, że nie wszystko jest pod kontrolą.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu w grupie A. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali. Choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po obrót brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
3: The special character of this group.
2: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały. I myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. W Bangkoku biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Gielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Talanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
4: Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę. Wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
2: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

an egg, shake your booty dumpling. Whoa.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraca z wakacyjnym cyklem na Manowce. Można już zapisywać się na pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Tematem wędrówki będą kleszcze, których zwyczaje oraz charakterystykę przybliży nam Martyna Mikołajczyk, edukatorka w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie nad Wartą oraz specjalistka od roztoczy. Zapisy przez internet trwają do 26 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta?

0: Salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Jeszcze przed godziną 8 tradycyjnie czas zobaczyć, gdzie mogą być problemy z dostępem do energii elektrycznej. Dzisiaj proszę, operator Energa podaje, że od 9 do 14 właśnie bez energii będzie Sompolno, między innymi ulica Błankowa, Jana Karskiego, rodziny Ulmów i Spacerowa oraz Mąkoszyn. Od 9 do 15 przerwy w dostawie prądu mogą zdarzyć się w Kowalach Książęcych natomiast. FM.

0: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
2: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
0: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
3: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
0: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
4: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
0: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
0: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
1: Konin FM. Pogoda.
6: 20 stopni już teraz mamy w Wielkopolsce, 6 km na godzinę prędkość wiatru i 1021 hektopaskali, to jeśli chodzi o ciśnienie. Dzisiaj maksymalnie w Koninie 28 stopni, bez opadów. Jutro mogą być opady. Jutro będą 33 kreski, ale to ta temperatura gorąca spowoduje, że po południu mogą pojawić się burze. Po nich temperatura zleci do 25 stopni, czyli wciąż będzie gorąco wieczorem. A w niedzielę jeszcze wciąż upalnie, po 29 kresek i też możliwe popołudniowe burze.
7: Budzimy
8: wschodnią Wielkopolskę.
9: A za momencik przypomnienie ważnych spraw związanych z budżetami obywatelskimi w największych miastach wschodniej Wielkopolski. Następnie o krajowym kursie pierwszej pomocy, który jutro będzie odbywać się w Sompolnie. W tej godzinie opowiem też o spektaklu, który po wakacjach zawita do Konina, a przed 9 zapodam program dni nie Konina, tylko Lichenia.

dzisiaj upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie. I choć w tym roku nie ma wyboru, bo weryfikację pozytywnie przeszedł tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout, ale zagranicznie, to aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność.

Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

Jutro na placu targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między 16 a 20. A warto tam, proszę Państwa, przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, czyli Grubson. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, a o 19.30 wystąpi gwiazda Dni Sompolna. Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Dęta. Zapraszamy.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma po dwóch meczach komplet punktów. Po jednym mają Czechy i RPA, bo wczoraj w starciu tych ekip padł remis 1-1, mówi kapitan Czechów Ladislav Krejci.
3: I think it was two parts.
2: Myślę, że można podzielić ten mecz na dwie fazy. To jak zaczynaliśmy pierwszą i drugą połowę i to jak je kończyliśmy. Zaczynaliśmy dobrze. My dominowaliśmy nad rywalem w pierwszej połowie. Strzeliliśmy gola, ale potem za głęboko się cofaliśmy. To był nasz błąd, bo z przodu potem brakowało mocy. Blisko awansu jest Kanada po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. W tym drugim meczu błysnął rezerwowy Johan Manzambi, który wszedł z ławki i strzelił 2 gole. To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek. Musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w przyszłym roku marzą polskie piłkarki. Od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraże biało-czerwone zagrają z Belgią. Polki walczą o mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki, Belgijki, uplasowały się na drugiej pozycji w dywizji B, zdobywające 14 punktów we 6 meczach. O szansach Polek mówi trenerka Nina Patalon.
4: Spotkają się na pewno dwa różnorzędne zespoły. I to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
2: W przypadku zwycięstwa w dumeczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia-Kazachstan. To jeszcze piłkarska ekstraklasa i hit transferowy letniego okienka, przynajmniej na razie. Reprezentant Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Napastnik wraca do kraju po 1,5 roku gry w Panathinaikosie, dla którego w 62 meczach strzelił 13 goli.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, a z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, czyli krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Sol Sand z Łodzi. 29 września, 19, Dom Kultury Oskard. Będzie to jedna ze sztuk wystawionych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie Twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
7: Konin FM.

0: Dni Konina, Dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów i Dni Kleczewa. To nie wszystko. Imprez w ten weekend będzie znacznie więcej. Tym razem zapraszam na Dni Lichenia. Piknik rozpocznie się już pojutrze o 14:00. Będzie karuzela, ciuchcia, dmuchańce, animacje i słodkości. O 16:00 kąpiel morsów w lądzie, pół godziny później grill, a od 17:00 występy dzieci szkolnych i Tomasza Guźniczaka. O 19:00 zaplanowano konkurs dla mieszkańców. Ile cukierków jest w pirackiej skrzyni? Do wygrania blender, deskorolka lub szlifierka. A o 19:30 koncert Gwiazdy Dni Lichenia Marcina Kłosowskiego. Taka impreza odbędzie się już 21 czerwca w Licheniu. Dzień wcześniej, czyli jutro, festiwal Licheń Młodych, o którym więcej opowiemy jeszcze dziś w wiadomościach regionalnych.
1: Konin FM. Konin FM.

0: dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
4: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
2: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
0: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
5: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
0: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
6: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
0: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
1: Konin FM. Pogoda.
7: 22 stopnie mamy w tej chwili w Wielkopolsce, 6 km na godzinę to prędkość wiatru, a ciśnienie 1021 hektopaskali w naszym województwie, a w Koninie maksymalnie dzisiaj 28 stopni bez opadów. Jutro jeszcze cieplej w naszym mieście, 33 kreski, natomiast około godziny 17, powiedzmy jutro w sobotę, możliwe są opady, a nawet burze. I po tych opadach, które sobie przejdą, możliwe, że koło 20, 21 temperatury osiągnie pułap 25 kresek. A w niedzielę znów podskoczy do 29 stopni i w niedzielę znów możliwe jakieś popołudniowe opady czy burze.
1: Konin FM.
8: Konin FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam po 9 w piątek. Za chwilę o bardzo prozdrowotnej konferencji z pokazami, która pojutrze odbędzie się w Turku. Potem wspomnę o charytatywnym pikniku motocyklowym w Grodźcu, a następnie o nowej wystawie kolekcji wyjątkowego konianina, która zagości niebawem w Gosławickim Muzeum. Na koniec z kolei zaproszę do koła na dzisiejszy popis młodych talentów ze studia piosenki estradowej Hit.

0: W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwości poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe, ale nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek.
1: Konin FM. Konin FM. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Reklama. Konin FM 104.1.

edukatywny wymiar, jak co roku ma mieć 8. piknik motocyklowy w Grodźcu. Zlot odbędzie się 18 lipca. Nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych, a wszystko to dla Leosia. Już teraz w internecie na profilach grupy motocyklowej Jokers można znaleźć plakat z numerem konta, na które można przelewać darowizny na leczenie 10-miesięcznego chłopca. Podczas lipcowej imprezy spodziewajmy się motocyklowej parady oraz gościa specjalnego, którym będzie Maciej Dob. Będą pokazy, a wieczór umili koncert zespołu Reverse. Zapraszamy za niespełna miesiąc 18 od 13 na Plac Targowy w Grodźcu.

0: Kulturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. I jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia Mistrzostw Świata.
2: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
1: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po 2 wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio 4 i 5 zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na 5 miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj 2 medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we Florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadzistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieści z Posoki. Lodowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdą się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Polsce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Gosławice.
1: Konin FM. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Już dziś o 16:30 zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Kole na muzyczne popołudnie pełne pięknych melodii i emocji. Na scenie wystąpią utalentowani wokaliści z studia piosenki estradowej Hit, uczestniczący w zajęciach wokalnych prowadzonych w MDK w Kole. To okazja, by usłyszeć efekty ich pracy, pasji i muzycznego rozwoju. W programie koncertu znajdą się utwory o kobietach, miłości i wyjątkowych emocjach. Piosenki, które od lat poruszają serca słuchaczy. Wstęp jest wolny. Więc tak, za chwilę zapraszam na spotkanie z Olafem Kaszyńskim na naszej antenie. Potem do kolskiego MDK-u zapraszam na 16:30, a później na 20:00 na przedostatnią, przed wakacjami, piątkową remizę. Także do usłyszenia wieczorem, kochani Państwo.

0: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą. Warszawa i Kraków zapraszają na Wianki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
0: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie centrum wystawienniczo-kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
3: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEC, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
4: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzania całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
3: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
3: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
0: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet z Fada i Nichos.
1: A co w regionie?
6: Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17.30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka? Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, teksty Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju. Dziś tam nawet 32 stopnie. Nad morzem najchłodniej 22, w centrum 26-27. Nie zabraknie słońca, ale będzie się też chmurzyć. Szczególnie na zachodzie, tam też może padać deszcz. Niewykluczone burze.

0: witam was już serdecznie w weekend, w piątek na antenie Konin FM na 104.1. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, zapraszam do 15 w 170 dzień roku. Dzisiaj świętuję Romuald Gerwazy i Protazy. Dla naszego wesołego towarzystwa na sam początek naszego spotkania najlepsze życzenia z okazji imienin. Mamy z nietypowych świąt dzisiaj także dzień anemii sierpowatej, dzień leniwych spacerów i dzień kibica Wisły Kraków. No i przy takiej pogodzie to te leniwe spacery mogą być naprawdę bardzo udane. Dzisiaj blisko 30 stopni Celsjusza będziemy mieli, także na pewno nie ma co się śpieszyć podczas tych spacerów. Kolejne dni również gorące, upalne, możliwe nawet przelotne burze, także szykujcie się na bardzo ciekawy i na pewno gorący i upalny weekend. Na pewno też sporo słońca oczywiście zobaczymy. A my w tej godzinie będziemy zaglądać do Zygmunta Heizera.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Gorąca dyskusja o dopłatach do emerytur dla artystów trwa w najlepsze, a do debaty dołączył właśnie Zygmunt Heizer. Znany prezenter opowiedział się za takim rozwiązaniem, podkreślając, że nie chodzi o wspieranie gwiazd zarabiających fortuny, ale o pomoc tym twórcom, którzy przez lata nie byli w stanie utrzymać się wyłącznie ze swojej sztuki i opłacać odpowiednio składek emerytalnych. Cała sprawa wywołuje ogromne emocje. W ostatnich tygodniach mocno krytykował ją m.in. Skolim, który uważa, że publiczne pieniądze powinny trafiać przede wszystkim na inne cele społeczne. Co ciekawe, Heizer przyznał też, że sam jest spokojny o swoją przyszłość, bo przez wiele lat pracował na etacie w państwowym radiu i regularnie odprowadzał składki, a zapytano o Skolima, miał stwierdzić, że nawet nie bardzo wie, kim on jest. Jak widać, jedni patrzą na ten temat przez pryzmat finansów, inni przez pryzmat kultury i wsparcia dla twórców. A wy po której stronie tej dyskusji jesteście?
1: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi m.in. montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży z zamku w Baszcie. Są już gotowe schody, oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w Kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w Kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica. Będą wycieczki autobusem PKS Konin według programu opracowanego przez klub turystyczny PTTK. Najbliższa 28 czerwca na trasie Konin-Koło, Dobrów, śladami świętego Bogumiła. Zbiórka o 8.45 na przystanku obok Konińskiego Dworca Kolejowego. O godzinie 10 odwiedzimy muzeum w Kole, wejdziemy także na Ratuszową Wieżę, a w południe zawitamy do kościoła pod wezwaniem Bogumiła. W diecezji włosławskiej to tak zwany kościół jubileuszowy. O 14 przewidziano poczęstunek, a o 15 przejedziemy do Dobrowa, gdzie zwiedzać będziemy kościół Trójcy Świętej, czyli sanktuarium Bogumiła. Tam zajrzymy też do jego pustelni. PTTK Konin już teraz przyjmuje zapisy, a kolejna wycieczka PKSM 4 lipca. Wtedy pojedziemy na festiwal Kłodawskie Dwory. Po drodze zwiedzimy Solne Miasto, jak również dwory w Krzewacie, Straszkowie w miejscowości Niwki i w Studzieniu. A wieczorem w Kłodawie weźmiemy udział w koncercie inaugurującym festiwal. Szczegółowych informacji na temat czerwcowej wycieczki do Koła oraz Dobrowa, jak i tej lipcowej w okolice Kłodawy, udziela Klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym ogólnopolskim wydarzeniu w Licheniu.
3: Szukasz miejsca, w którym wiara spotka się z muzyką, inspiracją i młodymi ludźmi? Mamy dla Ciebie zaproszenie.
4: Już w najbliższą sobotę widzimy się na festiwalu Licheń Młodych.
5: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi "Wprowadzajcie słowo w czyn". To zaproszenie, aby wiary nie zatrzymywać tylko na słowach, ale żyć nią każdego dnia.
6: Festiwal to przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czekają na Was msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary, uwielbienie Pana Boga i świetna muzyka.
4: Widzimy się 20 czerwca na festiwalu Licheń Młodych.
7: Do zobaczenia!
2: Dokładny program jest dostępny na stronie Sanktuarium pod adresem licheń.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Konin FM, my mamy bardzo dobre wieści z poznańskiego nowego zoo. Przyszły tam na świat kolejne młode chomiki europejskie. Chomiki gatunku, który jest dziś krytycznie zagrożony wyginięciem. Opiekunowie informują, że odnotowano już 7 miotów, a niewykluczone, że wkrótce pojawi się także 8. Szacuje się, że urodziło się ponad 20 maluchów. To ważny sukces hodowlany, bo poznańskie zoo prowadzi program ochrony właśnie tych wyjątkowych gryzoni. Młode należą do tak zwanej linii Panonia, występującej w Polsce m.in. w okolicach Jaworzna. Niestety na razie zwiedzający nie będą mogli ich zobaczyć. Maluchy potrzebują spokoju i odpowiednich warunków do rozwoju. A to kolejny dowód na to, że czasem najważniejsze wydarzenia dzieją się z dala od fleszy i aparatów. A my trzymamy kciuki za małych mieszkańców zoo i życzymy im spokojnego dorastania.
1: Techhaus Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Techhaus Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: like an Italian coffee shop.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
2: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
0: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
3: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
4: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
3: 400 zł. Z echem serca 650.
5: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki, to z czego żyć.
0: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
6: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii, kiedy dokładnie myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
0: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
7: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
0: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
1: A co w regionie?
8: Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz od ponad 3 dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Gosławice.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami upalny weekend, dziś gorąco, szczególnie na zachodzie są nawet ostrzeżenia, ale w pozostałych regionach także wysokie temperatury. Od 25 stopni w Trójmieście i Białymstoku, przez 26 w Warszawie, 27 w Zamościu, 29 w Katowicach i Krakowie, 30 w Poznaniu, do 32 w Zielonej Górze. Tam dzisiaj najcieplej, tam też na zachodzie upały mogą przynieść burze.
1: Konin FM.

0: Lublin FM.
1: Zapraszam Was już na 11. Słyszymy się w drugiej godzinie naszego spotkania na antenie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Słuchacie Konin FM pod bardzo łatwym do zapamiętania adresie konin.fm w internecie. Już w piątek, 19 czerwca, na za tydzień, dokładnie za tydzień, także zakończenie roku szkolnego, czyli oficjalne rozpoczęcie wakacji. Dzisiaj świętuje Romuald Gerwazy i Protazy. Dla Was jeszcze raz najlepszego. Mamy dzisiaj także Dzień Leniwych Spacerów, Dzień Kibica Wisły Kraków i Światowy Dzień Anemii Sierpowatej. Niestety, spora liczba osób zmaga się z osłabieniem organizmu i zaburzeniami pamięci oraz innymi niepokojącymi objawami, które są spowodowane właśnie występowaniem anemii sierpowatej. I dziś można przeczytać o tej chorobie chociażby w internecie. Właśnie ten dzień świętujemy od 2009 roku. Mamy dzisiaj także Dzień Kibica Wisły Kraków i dwa przysłowia. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego i na święty Protazy każdy się poparzy. No uważajcie, żeby słońce nas tutaj przypadkiem nie poparzyło, szczególnie w kolejnych dniach. A my w tej godzinie na antenie Konin FM zajrzymy do ryneczku ekologicznego, który już 27 czerwca odbędzie się w Kaliszu.
2: Drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczy łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Konijski Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do Sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji na radiowozy dla wielkopolskich jednostek, w sumie 1 000 000 zł, do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie. Mocarna banda gołębi kontra prawda. Kolejne ciekawe widowisko w Konińskim Centrum Kultury. Drugą tremę, grupę teatralną Jarosława Sparażyńskiego, zobaczymy tym razem w spektaklu Dziób w Dziób, realizowanym w oparciu o scenariusz Maliny Prześlugi. Będzie to jedno z trzech przedstawień kończących sezon artystyczny 2025-26, które obejrzymy na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 23 czerwca. Poruszy ono problem tolerancji, akceptacji, przynależności i skutków odrzucenia przez społeczność, w której żyjemy. Czy ślepe podążanie za opinią innych ludzi może prowadzić do wrogości i odtrącenia? Na to pytanie odpowie przedstawienie drugiej tremy, które reżyseruje Jarosław Sparażyński z teatralną młodzieżą. Spotkamy mocarną bandę gołębi, snującą plan pomszczenia swej przyjaciółki Jadwigi, która padła rzekomo ofiarą podwórkowej kotki Dolores, nie zważając na fakty. Ujawni je dzielny wróbel Patrycja, mały, szary, słaby i nieliczący się w tej społeczności ptaszek. To właśnie on, dążąc do prawdy, wybawi z opresji swoje otoczenie. Czy banda gołębi okaże się na tyle mocna, by przeciwstawić się faktom? Czy ich koleżanka rzeczywiście ucierpiała? Czy honor i prawda obronią się, lub inaczej, czy obroni je mały wróbel? Tego właśnie dowiedzą się widzowie spektaklu pod tytułem Dziób w Dziób. Przedstawienie zobaczymy we wtorek o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Będzie to również dzień, w którym rodzice będą mogli oglądać na scenie swoje dzieci, małych aktorów, którzy wystąpią w tym przedstawieniu. Teraz o spotkaniu, które może przydać się farmerom z regionu we wtorek. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje bezpłatną konferencję Rolniczy handel detaliczny w systemie krótkiego łańcucha dostaw, teoria i praktyka. Spotkanie zostanie przeprowadzone na terenie powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Sielinku koło Opalnicy w sali Muzeum Gospodarki Mięsnej. Wykłady poprowadzą przedstawiciele instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz eksperci branżowi. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym formy sprzedaży z gospodarstwa, wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagadnienia marketingowe i podatkowe, możliwości uzyskania dofinansowania oraz praktyczny przykład funkcjonowania takiej działalności gospodarczej czy przetwórczej. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców żywności, a także doradców rolniczych. Szczegółowych informacji można szukać m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dla was gra najbardziej roztańczone radio w regionie, Konin FM na 104.1. I jeśli lubicie lokalne smaki, ekologiczne produkty i rodzinne wydarzenia, to warto sobie zapisać datę 27 czerwca, więc będzie to już sobota za tydzień. Tego dnia na targowisku miejskim 3 maja w Kaliszu odbędzie się ryneczek ekologiczny. Od 15 do 18 organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W programie m.in. prezentacje i degustacje ekologicznych oraz naturalnych produktów, warsztaty i animacje związane z ochroną środowiska, a także konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie również uroczystego rozstrzygnięcia konkursu Ekowyobraźnia aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. To dobra okazja, by poznać lokalnych producentów, dowiedzieć się czegoś nowego o ekologii i po prostu spędzić miło czas w rodzinnej atmosferze. Co ważne, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny Locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
3: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kasprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
0: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
1: A co w regionie?
4: Strażacy OSP w regionie wciąż radzą sobie jak mogą. Druchowie z Grzymiszewa koło Tuliszkowa kontynuują dalej zbiórkę elektroodpadów. Przyjmują pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery i monitory, drobny sprzęt AGD, RTV, kable, przewody oraz inny złom metalowy. Takie rzeczy można zostawiać na placu za remizą. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na działalność statutową oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie. I zmieniamy temat na kulturę i sztukę. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskar. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Konin FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Upalnie na zachodzie, tam dziś nawet 32-33 stopni, to w cieniu, nieco chłodniej w centrum, tam 26, a nad samym morzem 22. Słonecznie, choć od czasu do czasu może się chmurzyć, lokalnie w zachodniej Polsce możliwy deszcz i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: 12 na antenie Kolin FM zaczynamy wizytą na kolei, bowiem szykują się dobre wiadomości dla osób podróżujących koleją właśnie po Wielkopolsce. Koleje Wielkopolskie podpisały umowę na zakup dwóch używanych spalinowych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych przez bydgoską PESE. Pociągi wcześniej kursowały we Włoszech, a zanim wyjadą na nasze tory, oczywiście przejdą gruntowny remont i zostaną dostosowane do polskich wymogów. Nowe składy mają oferować pasażerom większy komfort, znajdzie się w nich klimatyzacja, nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring miejsca na rowery oraz po dwie toalety. Każdy pociąg będzie miał 140 miejsc siedzących i będzie mógł rozwijać prędkość do 130 km na godzinę. Najczęściej mają kursować na trasie Poznań-Wągrowiec, choć pojawiają się również informacje o wykorzystaniu ich na połączeniach do Wolsztyna. Celem jest zmniejszenie tłoku i poprawa jakości podróżowania na liniach niezelektryfikowanych.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
11: W niedzielę handlowe również.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy okrągłego miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń, czy na drobne inwestycje, lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Ostatni tydzień roku szkolnego i wakacje. OSP Piotrowice w powiecie słupeckim 4 lipca o 14 organizuje akcję Bezpieczne Lato. Na boisku nie zabraknie również ciekawych pokazów i stoisk tematycznych. Komendy Powiatowej Policji ze Słupcy, Państwowej Straży Pożarnej, Nauki Pierwszej Pomocy, będzie też symulator dachowania, przejażdżki bryczką, stoiska gastronomiczne i lokalni wystawcy oraz muzyka. Będzie to wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, animacji, malowanie twarzy, gotowe tatuaże oraz zamykanie w bańce. Tymczasem zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego wraca z wakacyjnym cyklem na Manowce. Można już zapisywać się na pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy po nadwarciańskim parku krajobrazowym. Tematem wędrówki będą kleszcze, których zwyczaje oraz charakterystykę przybliży nam Martyna Mikołajczyk, edukatorka w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie nad Wartą oraz specjalistka od roztoczy. Zapisy przez internet trwają do 26 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. To będzie połączenie ciekawostek z profilaktyką. Kleszcze przenoszą bowiem groźne choroby i zarówno ludzie, jak i domowe zwierzęta, tak jak psy czy koty, powinny ich unikać. Zapraszamy na tradycyjny już festiwal organowy do Lichenia. O wydarzeniu mówi konstruktor największego instrumentu w Polsce, profesor Andrzej Chorosiński, za którego sprawą co roku w Bazylice odbywa się ta letnia uczta dla ucha.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
1: Na stronie lichań.pl jest już dokładna rozpiska, kiedy wystąpią poszczególni muzycy. Artyści przyjadą m.in. z Niemiec, Włoch czy z Korei.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie

0: wiadomość dla miłośników konińskiej starówki. Ruszył już remont kolejnych miejskich kamienic w najstarszej części naszego miasta. Tym razem prace prowadzone są przy budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 9, a także przy placu zamkowym numer 7. Jest to część szerszego programu odnawiania zabytkowej zabudowy i poprawy warunków życia mieszkańców. Zakres prac obejmuje przede wszystkim termomodernizację, czyli poprawę efektywności energetycznej budynków. W planach także modernizacja systemów ogrzewania oraz podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ta inwestycja warta jest ponad 3 miliony złotych, a zakończenie robót jeszcze w tym roku.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kantor w centrum Łodzi trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
0: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
3: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
4: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
3: Nawadnia się, zdecydowanie.
0: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
5: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
6: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
5: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
0: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
1: A co w regionie?
7: Szlachetna akcja nauczycieli szkoły numer 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrą przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej numer 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, od czasu do czasu może się jednak chmurzyć, a na zachodzie możliwe deszcz i burze. Ale tam bardzo ciepło, wręcz upalnie, bo nawet do 33 stopni i to w cieniu. Nieco chłodniej w centrum, tam 26, a nad samym morzem 22.

0: Konin FM.
1: Po 13 na antenie Konin FM na 104.1 zaglądamy do wydarzeń z powiatu tureckiego. Niedawno policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących, którzy zdecydowali się, no właśnie, wsiąść za kierownicę po alkoholu. Pierwszy z nich miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. To 31-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. To poziom skrajnego upojenia, który całkowicie eliminuje zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Drugi kierowca, blisko promil w organizmie. Oczywiście tym razem także kierowca spowodował zderzenie z innym pojazdem. Działo się to 14 i 15 czerwca. W przypadku 24-latka to właśnie policjanci z Komisariatu Policji w Tuliszkowie zatrzymali mężczyznę. W obu przypadkach mężczyznom grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenia pieniężne.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się

0: 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. We'll be right back.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Jutro na Placu Targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. A warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 wystąpią dębowiacy. Potem o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. O 17.00 wystąpi zespół Midwest. O 18.00 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś w towarzystwie Sompoleńskiej Orkiestry Dentej. A po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdami. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9.30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Dni Konina, Dni Sompolna z Wielkopolskim Piknikiem Sołtysów i Dni Kleczewa to nie wszystko. Imprez w ten weekend będzie znacznie więcej. Burmistrz miasta i gminy Ślesin Piotr Maciejewski, sołtys Dorota Adamczyk z Radą Sołecką Lichenia Starego, a także radni z okręgu Licheń Stary Magdalena Guźniczak i Piotr Pietrzykowski zapraszają na Dni Lichenia. Piknik rozpocznie się już pojutrze o 14.00. Będzie karuzela, ciuchcia, dmuchańce, animacje i słodkości. O 16.00 kąpiel morsów w lodzie, pół godziny później grill, a od 17.00 występy dzieci szkolnych i Tomasza Guźniczaka. O 19.00 zaplanowano konkurs dla mieszkańców. Ile cukierków jest w pirackiej skrzyni? Do wygrania blender, deskorolka lub szlifierka. A o 19.30 koncert gwiazdy Dnia Lichenia Marcina Kłosowskiego. Taka impreza odbędzie się już 21 czerwca w Licheniu, a dzień wcześniej Ogólnopolski Festiwal Licheń Młodych. Jutro w południe msza święta w Bazylice. O 13.15 rozpoczęcie festiwalu przez Mariańską Wspólnotę Młodych, potem koncert zespołu Pokój i Dobro, dalej zabawy integracyjne. Po 15.00 koncert Wyrwani z Niewoli, a po ich występie konferencja księdza Artura Kosierba i kolejna porcja integracyjnych zabaw. O 17.00 koncert zespołu Nie ma gotu, później znów zabawy. O 18.50 konferencja Igora Jarosza i jeszcze jedna porcja integracji. O 20.00 koncert Anne-Marie, o 21.00 apel maryjny i na zakończenie o godzinie 22.00 teatr, a na schodach Bazyliki. Zapraszamy jutro na Festiwal Lichań Młodych i pojutrze na Dni Lichenia. Wybitne osiągnięcia sportowe, ciężka praca, talent i konsekwencja w dążeniu do celów zostały docenione przez wójta gminy Stare Miasto. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali młodzi mieszkańcy, którzy z sukcesami reprezentują swoje kluby, region oraz Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym gronie znalazł się Filip Radoch, szermierz i członek kadry narodowej, który zdobył drużynowe medale Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zajął czwarte miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach. Nagrodę otrzymał również Adam Kaczmarczyk, który wywalczył indywidualny i drużynowy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w szermierce. Także on jest członkiem kadry narodowej. Wyjątkowy sezon ma za sobą Hubert Kwieciński, reprezentujący tenis stołowy. Zdobył złote i srebrne medale Pucharu Europy w Chorwacji oraz medale Mistrzostw Polski Kadetów. Jest członkiem kadry narodowej. Wśród laureatów znalazł się także Jan Klinkowski, mistrz Polski juniorów w szachach szybkich, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Polski seniorów oraz uczestnik Mistrzostw Świata, na których zajął wysokie 7. miejsce. Jan Klinkowski posiada tytuł arcymistrza szachowego. Nagrodę wójta Starego Miasta otrzymała także Wiktoria Janiak, która podczas otwartych mistrzostw Ostrzeszowa zdobyła 4 medale w konkurencjach pływackich, potwierdzając swój duży potencjał sportowy. Za sukcesy w karate tsunami wyróżniono Maję Wojciechowską, medalistkę Mistrzostw Polski. W gronie nagrodzonych znalazł się również pływak Cezary Woźniak, który regularnie stawał na podium zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich. Nagrodę otrzymała też Zuzanna Durkiewicz, odnosząca sukcesy w tańcu sportowym. Wśród wyróżnionych znalazł się i Alan Słowiński, który podczas Mistrzostw Polski karate tsunami zdobył 3 tytuły mistrza oraz brązowy medal.

0: Drodzy słuchacze, ta historia z Wałbrzycha pokazuje, że nawet zwykłe zakupy mogą skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. W jednym z tamtejszych marketów starsza kobieta została przyłapana przez monitoring na nietypowym zachowaniu przy stoisku z truskawkami. Miała ona sięgnąć po wcześniej zważone kobiałki owoców, a następnie dosypać do nich truskawki z innego pojemnika. Dzięki temu chciała zwiększyć ilość towaru bez ponownego ważenia przy kasie. Całą sytuację zauważyli pracownicy sklepu, a interweniująca ochrona zatrzymała kobietę do czasu przyjazdu policji. Choć mowa o owocach o niewielkiej wartości, sprawa nie skończy się na zwykłym mandacie. Jak przypominają funkcjonariusze, tego typu działanie traktowane jest już jako oszustwo. No właśnie, i może skutkować odpowiedzialnością karną lub taką nawet przed sądem. To wydarzenie jest więc ważnym przypomnieniem, że w takich sytuacjach liczy się nie tylko wartość produktu, ale przede wszystkim uczciwość i zasady, które obowiązują nas wszystkich.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama. Konin FM.

0: pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
3: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
0: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
4: Czy Meksyk grał ładnie? Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompetem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1
0: i jest bliska awansu.
1: A co w regionie?
5: W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwość poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowywania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe. Nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek. A teraz zaglądamy do Rychwała w powiecie konińskim. Tam w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca odbędzie się wyjątkowy rodzinny festyn pełen radości, uśmiechu i wakacyjnej atmosfery. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje, gry, zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, warsztaty florystyczne i plastyczne, występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich i wspólne spotkanie przy muzyce. Festyn Witaj Lato 28 czerwca od 16 w Parku Miejskim w Rychwale. Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i Integracja Mieszkańców Gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie nawet 33. Dużo słońca, choć od czasu do czasu może się chmurzyć. W zachodniej Polsce może padać deszcz, możliwe też burze.

0: która ma uporządkować sposób zbiórki tej frakcji odpadów i dostosować go do obowiązujących zasad selektywnej zbiórki. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność doposażenia się w brązowe pojemniki i przyzwyczajenia się do nowych wymogów. Władze podkreślają, że chodzi o usprawnienie systemu i poprawę jakości segregacji bioodpadów. A wy co o tym sądzicie?
1: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucji czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce przekonać samorządy wielkopolskich powiatów, miast i gmin do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i lepszego planowania przestrzennego związanego z gospodarką wodną. Nasz region kraju jest dziś jednym z najbardziej narażonych na deficyt wody w Polsce. Około 82% powierzchni województwa znajduje się w strefie od umiarkowanego do ekstremalnego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zmieniamy temat. Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieść z posoki. Ludowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdują się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Posoce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Gosławice. Charytatywny wymiar. Jak co roku ma mieć 8 piknik motocyklowy w Grodźcu. Zlot odbędzie się 18 lipca. Nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych, a wszystko to dla Leosia. Już teraz w internecie na profilach grupy motocyklowej Jokers można znaleźć plakat z numerem konta, na który można przelewać darowizny na leczenie 10-miesięcznego chłopca. A podczas lipcowej imprezy spodziewajmy się motocyklowej parady oraz gościa specjalnego, którym będzie Maciej Dob. Będą pokazy, a wieczór umili koncert zespołu River. Zapraszamy za niespełna miesiąc 18 od 13 na Plac Targowy w Grodźcu. A teraz o tym, co już w ten weekend, który zapowiada się bardzo imprezowo. W wielu miejscach w Wielkopolsce Wschodniej dni Kleczewa, dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów, dni Lichenia i festiwal Licheń Młodych czy dni Konina to nadal nie wszystko.
3: Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Przeleż, drodzy goście, sprawdzam pogodę na najbliższy weekend i zapowiada się gorąca atmosfera. I to nie tylko ze względu na słońce, ale przede wszystkim na to, co przygotowaliśmy dla Państwa na tegoroczne dni Przeleża. Mam nadzieję, że w ten weekend odłożycie Państwo swoje codzienne obowiązki, by się razem spotkać, a przede wszystkim dobrze się bawić. W sobotę zapraszam na występy dzieci i młodzieży z naszego przedszkola gminnego oraz naszej szkoły podstawowej. W tym samym czasie na stadionie będzie odbywał się turniej Sołec w piłkę nożną. Wieczorem zapraszamy na koncert orkiestry Dęte i Parada, następnie występ zespołu D-Bomb, a dla najbardziej wytrwałych zabawa taneczna z DJ Kamilem. Oczywiście zarówno w sobotę, jak i niedzielę zapraszamy na darmowe dmuchańce naszych najmłodszych, zabawy z animatorami oraz fotobudkę. Natomiast w niedzielę dotarły do mnie takie informacje, że nasze koła gospodyń wiejskich, nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich szykują takie pyszności na swoich stoiskach, że nikt obok tych stoisk nie przejdzie obojętnie. W niedzielę również akcja poboru krwi w naszym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Następnie tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem, występ kabaretu EWG, występ naszego ludowego zespołu Przedeczanki, a całość dwudniowych dni Przedcza zakończy występ zespołu Massimo. Szanowni Państwo, jeżeli nie macie jeszcze planów na ten weekend, to myślę, że przedstawiłem Wam idealny program. Zapraszam serdecznie. Jarosław Sobański.
2: Czyli burmistrz Przedcza w powiecie kolskim. Za nami pierwszy tegoroczny piknik na fest. Leszno tydzień temu bawiło się znakomicie, a teraz czas na stolicę Wielkopolski. Już jutro, w najbliższą sobotę, piknikową scenę rozświetlą prawdziwe gwiazdy. Urząd Marszałkowski zaprasza na koncerty Ani Dąbrowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalii Kukulskiej. Podczas wydarzenia, które w tym roku nabierze kosmicznego charakteru, nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, o czym przekonamy się jutro w Poznaniu podczas święta naszego województwa. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można zobaczyć słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Będzie tam także kosmiczna scena talentów, na której zaprezentują się prawdziwe wielkopolskie gwiazdy. Stypendyści marszałka województwa w dziedzinie kultury. Służby mundurowe uzbroją nas w wiedzę o bezpieczeństwie. Państwie i zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, a w strefie gastronomicznej będzie można liczyć na regionalne przysmaki. Ci, którzy dotrą na piknik pociągami Kolei Wielkopolskich, będą mogli liczyć na bezpłatny bilet na powrót do domu. Drugi piknik na fest odbędzie się właśnie jutro, 20 czerwca, w poznańskim parku Cytadela. Wydarzenie będzie podzielone na część piknikową, start w południe, i część koncertową, początek o godzinie 16. Organizatorem święta naszego regionu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Green FM.
1: Okazuje się, że popularna wyspa, która jeszcze niedawno tętniła życiem turystów, dziś świeci pustkami. W sezonie turystycznym znacząco spadła liczba odwiedzających, co mocno odczuwają lokalni przedsiębiorcy i cała branża związana z turystyką. Mowa tu o Cyprze. Hotele, restauracje i atrakcje, które zwykle w tym okresie pękały w szwach, teraz muszą mierzyć się z dużo mniejszym ruchem. Właściciele mówią wprost o stratach i o tym, że tegoroczny sezon jest dla nich wyjątkowo trudny. O Cyprze mówi się, że jest jednym z największych przegranych wojny na Bliskim Wschodzie. A przypomnijmy, że właśnie tam chociażby dotarł dron, który zaatakował znajdującą się tam brytyjską bazę wojskową. Problemem są też rosnące ceny paliw i wyższe ceny biletów lotniczych. Branża turystyczna na Cyprze liczy także na to, że turyści skuszą się na wyjazdy last minute. A my na koniec zostajemy z prostą refleksją. Podróże potrafią się zmieniać, ale piękne miejsca zawsze czekają, więc może warto planować kolejne wyjazdy z jeszcze większą uważnością.
2: Losy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos Konin Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Dziękuję wam za nasze spotkanie na antenie Konin FM na 104.1 w piątek i oficjalnie zaczynamy ten weekend. Po 15 spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim w popołudniu w dobrym rytmie, a ja wam życzę wszystkiego dobrego, także na dzisiaj, bowiem ma być naprawdę bardzo piękny piątek, bardzo ciepły, upalny weekend, a oczywiście wieczorem także na naszej antenie piątkowa remiza. Olaf Kaszyński, do usłyszenia, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że
3: reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
8: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Po rozmieniu USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
9: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
9: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
8: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
11: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN. Dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo, ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
8: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
12: Io e l'Italia.
13: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
12: Non imploriamo mai.
8: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
14: A co w regionie?
15: 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty. Ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody.
14: Konin FM. Pogoda.
16: Za oknami gorąco, 29 stopni, jutro jeszcze cieplej, nawet 33 stopnie, w niedzielę 31. Weekend z możliwymi burzami, które jeśli się pojawią, mogą być naprawdę niebezpieczne. Przyszły tydzień od poniedziałku to już takie spokojniejsze wakacyjne temperatury w wysokości 25-27 stopni, ale od przyszłego tygodnia na niebie będzie zdecydowanie królować słońce. Tego słońca ma nie zabraknąć, zwłaszcza we wtorek oraz w środę.

skoro gorąco za oknami, to można powiedzieć, że już lato na całego nam rozgościło się w subregionie konieńskim. Weekend na pewno już też się rozgościł, bo to mamy piątkowe popołudnie. Przed mikrofonem Wojtek Maciejewski. Witam się z wami. Zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Wspólnie do godziny 18 będziemy się bawić w rytm przebojów tanecznych, które słyszycie z radioodbiorników ustawionych na fale 104.1 FM. Za chwilę zobaczymy, co ciekawego na drogach po godzinie 15. Konin FM.

Tak jak informowałem przed chwilką, drogowe informacje już teraz na naszej antenie. Widać duży ruch na nowej przeprawie. Rondo Miast Partnerskich w Korku. Dojazd do tego ronda też w Korku od Kleczewskiej i od Poznańskiej. Duży ruch na Zakładowej, na Spółdzielców, na Kolejowej w okolicach Dworca. Korkuje nam się skrzyżowanie światła Dworcowa Aleje. Duży ruch na Przemysłowej przy Policji, na Przemysłowej w okolicach Niesusza. Kierowcy, pamiętajcie o robotach drogowych w miejscowości Władzimirów, wojewódzka trasa numer 264. 263, ta wojewódzka trasa remontowana w okolicach Dąbia. Gdzie jeszcze jesteśmy, gdzie jeszcze zerkamy, to informuję o tym, co dzieje się w Kole, a tam widać po godzinie 15 w piątkowe popołudnie większy ruch występuje na ulicy Włocławskiej oraz na Sienkiewicza.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 30.

0: Już teraz! Pepco, pokochaj niskie ceny!
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

Wyjątkowa gala odbyła się w Koninie, wszystko w związku z 100. rocznicą służby dzielnicowych. W Konińskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia służby dzielnicowych. Było to wyjątkowe święto policjantów, którzy każdego dnia są najbliżej mieszkańców, pomagają rozwiązywać lokalne problemy i dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszeń, wspomnień oraz słów uznania dla funkcjonariuszy pełniących tę szczególną służbę. Była to również okazja do wręczenia podziękowań i wyróżnień dzielnicowym Komendy Miejskiej Policji w Koninie za ich codzienną pracę, zaangażowanie oraz profesjonalizm. Podczas gali podkreślono także znaczenie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Miejski Policji w Koninie, inspektor Przemysław Kozanecki, przekazał podziękowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Koninie za wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Za tydzień Dni Wilczyna, w piątek 26 czerwca o 20 Kino pod Gwiazdami, w sobotę 27 o 9 rano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta na boisku szkoły, a o 21 zabawa z DJ-em. W niedzielę 28 czerwca od 15 prezentacje dzieci i młodzieży z gminnych szkół oraz przedszkoli, talenty ze studia piosenki estradowej Hit przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, do tego występ grup tanecznych, koncert klubu seniora Płomień oraz Wilczyńskiej Orkiestry Dętej. A o 19 zaśpiewa Cleo. To za tydzień w Wilczynie, a w ten weekend Dni Konina na Błoniach czeka już wesołe miasteczko. Jest też strefa gastronomiczna. Dziś o 19.30 na scenie wystąpi Kękę, a o 21.00 Agnieszka Chylińska. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Jutro o 10.00 zawody konne w skokach przez przeszkody. O 18.00 w sobotę wystąpi Kacper Błoński. O 19.30 zespół Mushrooms, a o 21.00 grupa Ira. Dzień zakończy kolejna dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę znów zawody jeździeckie na Błoniach, a na bulwarze nadwarciańskim wojewódzki konkurs piosenki literackiej od godziny 14, natomiast o 20 koncert Elżbieta Adamiak również w niedzielę, ale w Parku Chopina od 13 do 18 przystanek Koninkowo. Na odwiedzających czekać będą strefy poświęcone osobom, które zapisały się w historii miasta, do tego warsztaty, zadania tematyczne oraz przejażdżka kolejką po starówce połączona z opowieściami o sławnych mieszkańcach. Zapraszamy w ten weekend na Dni Konina. Będą wycieczki autobusem PKS Konin według programu opracowanego przez klub turystyczny PTTK. Najbliższa 28 czerwca na trasie Konin-Koło Dobrów, śladami świętego Bogumiła. Zbiórka o 8.45 na przystanku obok Konińskiego Dworca Kolejowego. O godzinie 10.00 odwiedzimy muzeum w Kole, wejdziemy także na Ratuszową Wieżę, a w południe zawitamy do kościoła pod wezwaniem Bogumiła. W diecezji włosławskiej to tak zwany kościół jubileuszowy. O 14.00 przewidziano poczęstunek, o 15.00 przejedziemy do Dobrowa, gdzie zwiedzać będziemy kościół Trójcy Świętej, czyli sanktuarium Bogumiła. Tam zajrzymy też do jego pustelni. PTTK Konin już teraz przyjmuje zapisy, a kolejna wycieczka PKSM 4 lipca. Wtedy pojedziemy na festiwal Kłodawskie Dwory. Po drodze zwiedzimy Solne Miasto, jak również dwory w Krzewacie, Straszkowie w miejscowości Niwki i w Studzieniu. A wieczorem w Kłodawie weźmiemy udział w koncercie inaugurującym festiwal. Szczegółowych informacji na temat czerwcowej wycieczki do Koła oraz Dobrowa, jak i tej lipcowej w okolice Kłodawy, udziela Klub Polskiego Towarzystwa Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym ogólnopolskim wydarzeniu w Licheniu.
3: Szukasz miejsca, w którym wiara spotka się z muzyką, inspiracją i młodymi ludźmi? Mamy dla Ciebie zaproszenie.
4: Już w najbliższą sobotę widzimy się na festiwalu Licheń Młodych.
5: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi "Wprowadzajcie słowo w czyn". To zaproszenie, aby wiary nie zatrzymywać tylko na słowach, ale żyć nią każdego dnia.
6: Festiwal to przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czekają na Was msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary, uwielbienie Pana Boga i świetna muzyka.
4: Widzimy się 20 czerwca na festiwalu Licheń Młodych.
7: Do zobaczenia!
2: Dokładny program jest dostępny na stronie Sanktuarium pod adresem licheń.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejna informacja, którą mam do przekazania, to kradzież policyjna. Policjanci z Turku bowiem zatrzymali w ostatnich dniach dwie osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Pierwsze zatrzymanie to w trakcie wykonywania czynności funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Turku. Podczas weryfikacji sprawdzili, że jeden z uczestników interwencji jest osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. Zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Drugie zatrzymanie to również wykonywanie codziennych obowiązków służbowych funkcjonariuszy. Zatrzymany to 45-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Mężczyzna tutaj był poszukiwany zarówno w celu ustalenia miejsca pobytu, jak i też na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego w Turku.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: piątek w kalendarzu, to zaskoczeniem dla naszych słuchaczy nie jest to, że przed godziną 16 w Gospodarczych Wiadomościach ceny paliw. Zaglądamy jak zawsze na portal epetrol.pl, a tam informacja, że wraz z wyraźnym spadkiem cen ropy na światowych rynkach, napędzanym perspektywą zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz odblokowania strategicznej dla transportu ciśniny Ormus, rozpoczęło się też stopniowe wygaszanie rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Od 16 czerwca zniesiono niższą akcyzę na wybrane paliwa, natomiast do końca tego miesiąca zostaje obniżony VAT z 23% do 8%. Cały czas obowiązuje też mechanizm ustalania przez ministra energii cen maksymalnych na stacjach. Obniżki cen na rynkach światowych powodują, że średnie ceny i te ceny maksymalne cały czas idą w dół. Jeśli chodzi o benzynę, maksymalnie tutaj widzimy okolice 6 zł. Jeśli chodzi o olej napędowy, maksymalnie okolice 6 zł 20 groszy. Co natomiast z autogazem, to paliwo też tanieje. Średnio w Polsce płacimy za nie 3 zł 40 groszy.
1: Konin FM. Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wszystkich radiosłuchaczy Radia Konin FM, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej, osobiście serdecznie zapraszam do duchowej łączności z naszym sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, skąd w każdą niedzielę o godzinie 7.30 jest transmitowana niedzielna Eucharystia. Ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
9: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
12: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
9: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji.

0: ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
1: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd. Dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
2: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
1: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
3: A co w regionie?
4: Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi m.in. montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych Tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży z zamku w Baszcie. Są już gotowe schody. Oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach. Oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w Kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w Kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica.
3: Konin FM. Pogoda.
5: Słonecznie i gorąco, 29 stopni na termometrach w subregionie konińskim. Gorąco, słonecznie i tak ma być również w kolejnych godzinach, choć pojawiają się sugestie, prognozy mówiące o tym, że w godzinach wieczornych, nocnych możliwość wystąpienia opadów deszczu, a nawet burz. Na razie sytuacja w Wielkopolsce jest taka, że burze poza naszym województwem, choć zbliżają się do nas od strony zachodniopomorskiego i lubuskiego. Kolejne dwa dni weekendu gorące, ale z możliwością występowania burz. Jutro według zapowiedzi nawet 33 stopnie na plusie.
3: Konin FM. Konin FM.
5: 19 dzień czerwca, piątek. Romuald Gerwazy, Protazy, Michalina, Julianna, Romualda Bonifacy, Otto, Oddon, Bożysław. Oni świętują imieniny. 170 dzień roku, 25 tydzień mamy. Na święty Protazy każdy się poparzy. To pierwsze przysłowie, które prezentuje nasz kalendarz radiowy. Drugie to na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. Pięknie dzisiaj słońce pracuje, co niektórzy pewnie się opalają. 21.11, koniec dzisiaj pracy. słońca. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda sytuacja wśród tych, którzy skończyli pracę o 16 i jadą do domu, czyli będą informacje dla kierowców. Do tego czasu Elton John.

Elton John wystąpił, to teraz, tak jak zapowiadałem wcześniej, informacje dla wszystkich, którzy w drodze, na przykład dla tych, którzy o 16 skończyli pracę. Musicie liczyć się z tym, że podróż dzisiaj to nie należy do łatwych rzeczy z tego powodu, że jest gorąco. Auta z klimatyzacją naprawdę przydają się. Jeśli ktoś nie ma klimatyzacji, szyba w dół, zimny łokieć i podróżujemy. Zbyt szybko nie będziecie podróżować nową przeprawą w stronę Nowego Konina. Musicie liczyć się w nowej części Konina na to, że większy ruch spotkacie na światłach Dworcowa Aleje, na Kolejowej, na Spółdzielców, na Wyszyńskiego. Stare mosty cały czas w remoncie, większy ruch w okolicach Błoni to już przygotowania do tegorocznych Dni Konina. Jesteśmy w innych miejscach naszego subregionu? Jesteśmy, spoglądamy w Słupcy w miarę spokojny ruch, za to w Strzałkowie 92, zwłaszcza te strony Wrześni, Poznania zakorkowana i to na poważnie. To bezpiecznej podróży. Tego wam życzymy i tańszego paliwa. Konin FM takie życzenia przekazuje. Zespół Sumpluastic, dopóki jesteś. 11 minut po czwartej. Po południu.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych.

Mam teraz do przekazania komunikat Komendy Powiatowej Policji z Koła. Przypominają policjanci z Koła o tym, że oszuści nie zniknęli, zmienili narzędzia. Telefon z banku, SMS o dopłacie do paczki, fałszywa inwestycja w kryptowaluty, prośba o instalację programów to tylko niektóre metody działania przestępców. Dlatego należy pamiętać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i o tym policjanci przypominają. Policjanci z Koła, nie klikamy w linki z podejrzanych SMS-ów i maili. Nie podajemy przez telefon loginów, haseł, kodów BLIK, numerów karty ani innych kodów. Nie instalujemy programów do zdalnego dostępu na prośbę obcej osoby.

Nie przelewamy pieniędzy na konto techniczne, bezpieczne lub też tymczasowe. Należy uważać na reklamy obiecujące szybki, pewny zysk, szczególnie przy kryptowalutach. Należy zachować czujność, gdy ktoś wywiera presję czasu i nie pozwala spokojnie sprawdzić informacji. No i też każdą pilną sprawę w banku należy weryfikować samodzielnie przez aplikację, oficjalną infolinię lub też w placówce. Jeśli jednak już padliśmy ofiarą oszustwa, przypominają policjanci z koła, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, zabezpieczmy konto, zachowajmy wiadomości, numery telefonów, potwierdzenia przelewów i oczywiście taką sprawę zgłaszamy na policję.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Szlachetna akcja nauczycieli szkoły numer 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyn do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej numer 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt. Jutro na placu targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. A warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 wystąpią dębowiacy. Potem o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. O 17.00 wystąpi zespół Midwest. O 18.00 Junior Stomy. A o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś w towarzystwie Sompoleńskiej Orkiestry Dętej. A po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdami. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9.30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Teraz o spotkaniu, które może przydać się farmerom z regionu we wtorek. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje bezpłatną konferencję Rolniczy Handel Detaliczny w systemie krótkiego łańcucha dostaw, teoria i praktyka. Spotkanie zostanie przeprowadzone na terenie powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Sielinku koło Opalnicy w sali Muzeum Gospodarki Mięsnej. Wykłady poprowadzą przedstawiciele instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz eksperci branżowi. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym formy sprzedaży z gospodarstwa, wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagadnienia marketingowe i podatkowe, możliwości uzyskania dofinansowania oraz praktyczny przykład funkcjonowania takiej działalności gospodarczej czy przetwórczej. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców żywności, a także doradców rolniczych. Szczegółowych informacji można szukać m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie.

Raj mi daj Bibi na naszej antenie. Raj, czyli na przykład własne M, o którym to kiedyś nawet kręcono seriale takie jak popularne do dzisiaj Alternatywy 4. Własne M, na to wiele osób cały czas czeka. No i kolejne nowe mieszkania pojawiły się w Koninie, na terenie konińskiej Starówki. Dzisiaj uroczyście oddano do użytku i przekazano klucze do nowego lokalu handlowo-usługowego na zbiegu ulic Wodnej i Grunwaldzkiej w Koninie. Oddano do użytku budynek mieszkalny wielorodzinny. To udało się zakończyć tą inwestycję. Młodzi mieszkańcy Konina otrzymali klucze do własnego M. Dzisiaj uroczyście przecięto wstęgę, przekazano te klucze, a następnie budynek można było zwiedzać. Kolejny blok oddany do użytku na konińskiej Starówce, na której to dzisiaj dużo się będzie działo. O tym jeszcze na pewno do 18 powiem.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 010 01 63 307 0101.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Kilka minut temu mówiłem na naszej antenie, że jeszcze będę wspominał o tym, co dzisiaj będzie się działo na Konińskiej Starówce. Konińska Starówka, tam Dni Konina. No to dzisiaj na scenie o 19.30 Piotr Kękę Siara, a o 21.00 Agnieszka Chylińska. Później po 22.00 dyskoteka pod gwiazdami. To Konińskie Błonia. Dziś takie właśnie atrakcje tam są zaplanowane w związku z Dniami Konina, które odbywają się. Nie będę zaskakiwał, jak powiem, że odbywają się w Koninie. No to jeszcze informacja o tym, co jeśli chodzi o imprezy plenerowe w innych miejscach naszego subregionu. Dni Ślesina, o nich teraz kilka słów, bowiem one od 3 do 5 lipca. Pojawią się tam łobuzy, czyli ci, którzy śpiewają o tym, że ona czuje we mnie pieniądz. Będzie też Roxy Węgiel. Kiedyś taka bardzo młoda dziewczynka, która wygrała program The Voice Kids. Teraz już dorosła kobieta, która na swoim koncie ma ogromną liczbę hitów i przebojów. Łobuzy i Roxy Węgiel, gwiazdy tegorocznych Dni Ślesina. Przypomnę, dzisiaj na Konińskich Błoniach, między innymi o 21.00 Agnieszka Chylińska. A lata temu na Konińskich Błoniach, również podczas Dni Konina, śpiewała ona, Doda, która dziękuję.

0: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
0: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
0: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
1: A co w regionie?
5: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Koniński Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do Sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji na radiowozy dla wielkopolskich jednostek. W sumie milion złotych do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Według wyliczeń modeli matematycznych, które obserwują burze, które teraz grasują na zachodzie naszego kraju, one raczej nas ominą od południa, ale wiele też na to wskazuje, że nie będzie burz, ale będą opady deszczu w godzinach późno-wieczornych, wczesno-nocnych. Burze raczej jutro planowane są dla naszego subregionu, zagrzmieć może również w niedzielę. Sytuacja jest jednak dynamiczna, tak jak dynamicznie poszła w górę temperatura. Jeszcze tydzień temu narzekaliśmy, że mniej niż 20 stopni, teraz spokojnie ma być jutro więcej niż 30. Konin i region aktualnie na termometrach plus 28.
1: Konin FM.
0: Tak, tak, bo może ktoś się zapomniał, ale tydzień temu w niedzielę 15-16 stopni było. Chłodno. Teraz już zdecydowanie cieplej. Lato pokazuje nam swoje gorące oblicze, ale też burzowe. Zobaczymy, jak to będzie z tymi burzami. Może dzisiaj coś w tych wyliczeniach nie będzie trafione i coś się zmieni? Czas pokaże. Dzień leniwych spacerów. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy też Dzień Kibica Wisły Kraków, a z tego co wiem, tacy też w naszym subregionie występują. Wisły Kraków, która po kilku latach wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli do ekstraklasy. Słońce 16 godzin i 46 minut pracuje do 21.11.

Już jesteśmy z drogowymi newsami i informuję zmotoryzowanych podróżujących przez Konin. Uważajcie na trasie z Żychlina do Starego Miasta. Uważajcie też na Poznańskiej między Rondami. Roboty drogowe to trasa warszawska, ale pracujących drogowców powodujących problemy można spotkać też na przykład na ulicy Poznańskiej między Rondami. Gdzie jeszcze jesteśmy z kolejną porcją informacji, to przypominam o robotach drogowych na drogach wojewódzkich. Wojewódzka trasa numer 264 Władimirów. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 263, ta trasa wojewódzka w okolicach Dąbia też z robotami drogowymi i utrudnieniami, z którymi musicie się liczyć i które musicie brać pod uwagę podróżując, planując podróż tą trasą. Poza tym na najważniejszych skrzyżowaniach Konina i regionu już sytuacja spokojniejsza. Piątkowe popołudnie daje znać o sobie w tej formie, że zdecydowanie mniejszy ruch mamy. Ale trzeba pamiętać też o tym, że dni Konina tegoroczne powodują, że coraz więcej aut może pojawiać się w okolicach konińskich Błoni. Szerokiej, bezpiecznej drogi i tego życzymy po godzinie 17, przypominając o tym, żeby obowiązkowo pasy zapinać z przodu i z tyłu.

0: Fabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799

Władysław Kocaj, wicestarosta koniński, odebrał statuetkę dla powiatu konińskiego za 11 miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy złotych. 120 tysięcy oczywiście mieszkańców w corocznym rankingu przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich. W uroczystej gali ogólnopolskiego rankingu powiatów i miast na prawach powiatu 2025 uczestniczyli przedstawiciele samorządów z całej Polski, parlamentarzyści, eksperci oraz partnerzy. Podczas wydarzenia wręczono nagrody i wyróżnienia liderom oraz laureatom jednego z najbardziej prestiżowych i najdłużej prowadzonych rankingów samorządowych w kraju. Statuetkę dla powiatu konińskiego odebrał wicestarosta koniński Władysław Kocaj. Ranking Związku Powiatów Polskich od ponad 20 lat promuje jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniają się skutecznością działania, innowacyjnością, aktywnością prorozwojową oraz wysoką jakością usług publicznych. Powiaty powyżej 120 tysięcy mieszkańców. Budżet powiatu jest oczywiście zdecydowanie większy.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwość poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowywania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe. Nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek. A teraz zaglądamy do Rychwała w powiecie konińskim. Tam w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca odbędzie się wyjątkowy rodzinny festyn pełen radości, uśmiechu i wakacyjnej atmosfery. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje, gry, zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, warsztaty florystyczne i plastyczne, występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich i wspólne spotkanie przy muzyce. Festyn Witaj Lato 28 czerwca od 16 w Parku Miejskim w Rychwale. Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i Integracja Mieszkańców Gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce przekonać samorządy wielkopolskich powiatów, miast i gmin do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i lepszego planowania przestrzennego związanego z gospodarką wodną. Nasz region kraju jest dziś jednym z najbardziej narażonych na deficyt wody w Polsce. Około 82% powierzchni województwa znajduje się w strefie od umiarkowanego do ekstremalnego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zmieniamy temat. Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieść z Posoki, ludowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdują się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Posoce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Gosławice. Zapraszamy na tradycyjny już festiwal organowy do Lichenia. O wydarzeniu mówi konstruktor największego instrumentu w Polsce, profesor Andrzej Chorosiński, za którego sprawą co roku w Bazylice odbywa się ta letnia uczta dla ucha.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
2: Na stronie lichań.pl jest już dokładna rozpiska, kiedy wystąpią poszczególni muzycy. Artyści przyjadą m.in. z Niemiec, Włoch czy z Korei.

Imprezy plenerowe królują w ten weekend w naszym subregionie. Dni Konina, o nich już wspominałem, ale też imprezy w wielu innych miejscach. Na naszej antenie teraz zaproszenie do Turku na najbliższą niedzielę. Powitanie lata! Wtedy od 16 w Parku Miejskim. Cyrkowe widowisko, później występy zespołów będzie o 20. Obrzęd puszczania wianków o 20.30. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Turku. Ponadto też spotkania warsztatowe związane z wyplataniem wianków, a jeśli ktoś lubi zjeść, a takich na pewno jest wielu, to mają pojawić się też ogniska z kiełbaskami. To Turek, 21 dzień czerwca, Park Miejski, wszystko startuje od 16. A na naszej antenie startuje Solid Base.

0: 104.1.
1: PH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Sarsa na naszej antenie utwór Tęskno mi. Jeśli komuś tęskno za dobrą zabawą, to dzisiaj od 20 na naszej antenie jak co piątek. Remiza radiowa, piątkowa. Marcin i Piotrek zapraszają do tego, żeby być z nimi podczas tego wesołego, piątkowego, wieczornego programu. W niedzielę na naszej antenie od godziny 10. Halinka Walusiak, muzyczna fala wspomnień, program, którego nie trzeba przedstawiać, do którego nie trzeba słuchania i uczestnictwa w nim zapraszać, bo oczywiście cały czas czekacie na tą niedzielę, żeby o 10 nas słuchać i muzycznej fali wspomnień. Halinka Walusiak. Wtedy pozdrawiamy, przesyłamy pozdrowienia na naszej antenie, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, o tym pamiętajcie. A po godzinie 12 radiowy koncert życzeń na naszej antenie, czyli poza pozdrowieniami, które już możecie od 10 przekazywać, również będzie można prosić o muzyczne dedykacje. Ja za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas, za wspólnie spędzony tydzień już dziękuję, zapraszam na niedzielę. Na godzinę 10. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia oczywiście jak zawsze. Bye bye!

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ostatni tydzień roku szkolnego i wakacje. OSP Piotrowice w powiecie słupeckim 4 lipca o 14 organizuje akcję Bezpieczne Lato. Na boisku nie zabraknie również ciekawych pokazów i stoisk tematycznych. Komendy Powiatowej Policji ze Słupcy, Państwowej Straży Pożarnej, Nauki Pierwszej Pomocy. Będzie też symulator dachowania, przejażdżki bryczką, stoiska gastronomiczne i lokalni wystawcy oraz muzyka. Będzie to wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, animacji, malowanie twarzy, brokat tatuaże oraz zamykanie w bańce. Tymczasem zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego wraca z wakacyjnym cyklem na Manowce. Można już zapisywać się na pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy po nadwarciańskim parku krajobrazowym. Tematem wędrówki będą kleszcze, których zwyczaje oraz charakterystykę przybliży nam Martyna Mikołajczyk, edukatorka w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie nad Wartą oraz specjalistka od roztoczy. Zapisy przez internet trwają do 26 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. To będzie połączenie ciekawostek z profilaktyką. Kleszcze przenoszą bowiem groźne choroby i zarówno ludzie, jak i domowe zwierzęta, tak jak psy czy koty, powinny ich unikać. 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Dni Konina, Dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów i Dni Kleczewa to nie wszystko. Imprez w ten weekend będzie znacznie więcej. Burmistrz miasta i gminy Ślesin Piotr Maciejewski, sołtys Dorota Adamczyk z Radą Sołecką Lichenia Starego, a także radni z okręgu Licheń Stary Magdalena Guźniczak i Piotr Pietrzykowski zapraszają na Dni Lichenia. Piknik rozpocznie się już pojutrze o 14. Będzie karuzela, ciuchcia, dmuchańcy, animacje i słodkości. O 16 kąpiel morsów w lodzie, pół godziny później grill, a od 17 występy dzieci szkolnych i Tomasza Guźniczaka. O 19 zaplanowano konkurs dla mieszkańców. Ile cukierków jest w pirackiej skrzyni? Do wygrania blender, deskorolka lub szlifierka. A o 19.30 koncert Gwiazdy Dnia Lichenia Marcina Kłosowskiego. Taka impreza odbędzie się już 21 czerwca w Licheniu, a dzień wcześniej Ogólnopolski Festiwal Licheń Młodych. Jutro w południe msza święta w Bazylice. O 13.15 rozpoczęcie festiwalu przez Mariańską Wspólnotę Młodych, potem koncert zespołu Pokój i Dobro, dalej zabawy integracyjne. Po 15.00 koncert Wyrwani z Niewoli, a po ich występie konferencja księdza Artura Kosierba i kolejna porcja integracyjnych zabaw. O 17.00 koncert zespołu Nie ma gotu, później znów zabawy. O 18.50 konferencja Igora Jarosza i jeszcze jedna porcja integracji. O 20.00 koncert Ann Marii, o 21.00 apel maryjny i na zakończenie wydarzenie o godzinie 22:00, Teatr A na schodach Bazyliki. Zapraszamy jutro na Festiwal Lichań Młodych i pojutrze na Dni Lichania. Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Charytatywny wymiar. Jak co roku ma mieć 8. piknik motocyklowy w Grodźcu. Zlot odbędzie się 18 lipca. Nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych, a wszystko to dla Leosia. Już teraz w internecie na profilach grupy motocyklowej Jokers można znaleźć plakat z numerem konta, na który można przelewać darowizny na leczenie 10-miesięcznego chłopca. A podczas lipcowej imprezy spodziewajmy się motocyklowej parady oraz gościa specjalnego, którym będzie Maciej Dob. Będą pokazy, a wieczór umili koncert zespołu River. Zapraszamy za niespełna miesiąc 18 od 13 na Plac Targowy w Grodźcu. A teraz o tym, co już w ten weekend, który zapowiada się bardzo imprezowo. W wielu miejscach w Wielkopolsce Wschodniej Dni Kleczewa, Dni Sąpolna z Wielkopolskim Piknikiem Sołtysów, Dni Lichenia i Festiwal Lichań Młodych czy Dni Konina to nadal nie wszystko.
2: Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Przelecz, drodzy goście, sprawdzam pogodę na najbliższy weekend i zapowiada się gorąca atmosfera. I to nie tylko ze względu na słońce, ale przede wszystkim na to, co przygotowaliśmy dla Państwa na tegoroczne Dni Przedsza. Mam nadzieję, że w ten weekend odłożycie Państwo swoje codzienne obowiązki, by się razem spotkać, a przede wszystkim dobrze się bawić. W sobotę zapraszam na występy dzieci i młodzieży z naszego przedszkola gminnego oraz naszej szkoły podstawowej. W tym samym czasie na stadionie będzie odbywał się turniej Sołec w piłkę nożną. Wieczorem zapraszamy na koncert orkiestry Dęte i Parada, następnie występ zespołu D-Bomb, a dla najbardziej wytrwałych zabawa taneczna z DJ Kamilem. Oczywiście zarówno w sobotę, jak i niedzielę zapraszamy na darmowe dmuchańce naszych najmłodszych, zabawy z animatorami oraz fotobudkę. Natomiast w niedzielę dotarły do mnie takie informacje, że nasze koła gospodyń wiejskich, nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich szykują takie pyszności na swoich stoiskach, że nikt obok tych stoisk nie przejdzie obojętnie. W niedzielę również akcja poboru krwi w naszym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Następnie tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem, występ kabaretu EWG, występ naszego ludowego zespołu Przedeczanki, a całość dwudniowych Dni Przedsza zakończy występ zespołu Massimo. Szanowni Państwo, jeżeli nie macie jeszcze planów na ten weekend, to myślę, że przedstawiłem Wam idealny program. Zapraszam serdecznie. Jarosław Sobański.
1: Czyli burmistrz Przedszcza w powiecie kolskim. Za tydzień Dni Wilczyna, w piątek 26 czerwca o 20 Kino pod Gwiazdami, w sobotę 27 o 9 rano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta na boisku szkoły, a o 21 zabawa z DJ-em. W niedzielę 28 czerwca od 15 prezentacje dzieci i młodzieży z gminnych szkół oraz przedszkoli, talenty ze studia piosenki estradowej Hit przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie. Do tego występ grup tanecznych, koncert klubu seniora Płomień oraz Wilczyńskiej Orkiestry Dętej, a o 19 zaśpiewa Cleo. To za tydzień w Wilczynie, a w ten weekend Dni Konina na Błoniach czeka już wesołe miasteczko. Jest też strefa gastronomiczna. Dziś o 19.30 na scenie wystąpi Kękę, a o 21.00 Agnieszka Chylińska. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Jutro o 10.00 zawody konne w skokach przez przeszkody. O 18.00 w sobotę wystąpi Kacper Błoński. O 19.30 zespół Mushrooms, a o 21.00 grupa Ira. Dzień zakończy kolejna dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę znów zawody jeździeckie na Błoniach, a na bulwarze nadwarciańskim wojewódzki konkurs piosenki literackiej od godziny 14.00, natomiast o 20.00 koncert Elżbiety Adamiak, również w niedzielę, ale w Parku Chopina, od 13.00 do 18.00 przystanek Koninkowo. Na odwiedzających czekać będą strefy poświęcone osobom, które zapisały się w historii miasta, do tego warsztaty, zadania tematyczne oraz przejażdżka kolejką po Starówce połączona z opowieściami o sławnych mieszkańcach. Zapraszamy w ten weekend na Dni Konina. Wybitne osiągnięcia sportowe, ciężka praca, talent i konsekwencja w dążeniu do celów zostały docenione przez wójta gminy Stare Miasto. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali młodzi mieszkańcy, którzy z sukcesami reprezentują swoje kluby, region oraz Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym gronie znalazł się Filip Radoch, szermierz i członek kadry narodowej, który zdobył drużynowe medale Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zajął czwarte miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach. Nagrodę otrzymał również Adam Kaczmarczyk, który wywalczył indywidualny i drużynowy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w szermierce. Także on jest członkiem kadry narodowej. Wyjątkowy sezon ma za sobą Hubert Kwieciński, reprezentujący tenis stołowy. Zdobył złote i srebrne medale Pucharu Europy w Chorwacji oraz medale Mistrzostw Polski Kadetów. Jest członkiem kadry narodowej. Wśród laureatów znalazł się także Jan Klinkowski, mistrz Polski juniorów w szachach szybkich, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Polski seniorów oraz uczestnik Mistrzostw Świata, na których zajął wysokie siódme miejsce. Jan Klinkowski posiada tytuł arcymistrza szachowego. Nagrodę wójta Starego Miasta otrzymała także Wiktoria Janiak, która podczas otwartych Mistrzostw Ostrzeszowa zdobyła 4 medale w konkurencjach pływackich, potwierdzając swój duży potencjał sportowy. Za sukcesy w karate tsunami wyróżniono Maję Wojciechowską, medalistkę Mistrzostw Polski. W gronie nagrodzonych znalazł się również pływak Cezary Woźniak, który regularnie stawał na podium zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich. Nagrodę otrzymała też Zuzanna Durkiewicz, odnosząca sukcesy w tańcu sportowym. Wśród wyróżnionych znalazł się i Alan Słowiński, który podczas Mistrzostw Polski Karate Tsunami zdobył 3 tytuły mistrza oraz brązowy medal.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie będą jednak musieli pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. O szczegółach.

0: ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxted okazała się najszybsza na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Martyna Lach uplasowała się na szóstej pozycji. Marta Jaskulska była 29, 32 Katarzyna Niewiadoma, a 36 Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju w Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie tam Iga Świątek, która rok temu

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Strażacy OSP w regionie wciąż radzą sobie jak mogą. Druchowie z Grzymiszewa koło Tuliszkowa kontynuują dalej zbiórkę elektroodpadów. Przyjmują pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery i monitory, drobny sprzęt AGD, RTV, kable, przewody oraz inny złom metalowy. Takie rzeczy można zostawiać na placu za remizą. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na działalność statutową oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie. I zmieniamy temat na kulturę i sztukę. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskard. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Szlachetna akcja nauczycieli szkoły nr 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżur proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej nr 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt. Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy Świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17.30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka? Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, teksty Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Jutro na placu targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. A warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 16.00 wystąpią Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. O 17.00 wystąpi zespół Midwest. O 18.00 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda dni Sompolna Kasia Moś w towarzystwie Sompoleńskiej Orkiestry Dentej. A po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdami. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9.30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz. Od ponad trzech dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. Jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Kosławice. Mocarna banda gołębi kontra prawda. Kolejne ciekawe widowisko w Konińskim Centrum Kultury. Drugą tremę, grupę teatralną Jarosława Sparażyńskiego, zobaczymy tym razem w spektaklu Dziób w Dziób, realizowanym w oparciu o scenariusz Maliny Prześlugi. Będzie to jedno z trzech przedstawień kończących sezon artystyczny 2025-26, które obejrzymy na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 23 czerwca. Poruszy ono problem tolerancji, akceptacji, przynależności i skutków odrzucenia przez społeczność, w której żyjemy. Czy ślepe podążanie za opinią innych ludzi może prowadzić do wrogości i odtrącenia? Na to pytanie odpowie przedstawienie drugiej tremy, które reżyseruje Jarosław Sparażyński z teatralną młodzieżą. Spotkamy mocarną bandę gołębi, snującą plan pomszczenia swej przyjaciółki Jadwigi, która padła rzekomo ofiarą podwórkowej kotki Dolores, nie zważając na fakty. Ujawni je dzielny wróbel Patrycja, mały, szary, słaby i nieliczący się w tej społeczności ptaszek. To właśnie on, dążąc do prawdy, wybawi z opresji swoje otoczenie. Czy banda gołębi okaże się na tyle mocna, by przeciwstawić się faktom? Czy ich koleżanka rzeczywiście ucierpiała? Czy honor i prawda obronią się lub inaczej? Czy obroni je mały wróbel? Tego właśnie dowiedzą się widzowie spektaklu pod tytułem Dziób w Dziób. Przedstawienie zobaczymy we wtorek o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Będzie to również dzień, w którym rodzice będą mogli oglądać na scenie swoje dzieci, małych aktorów, którzy wystąpią w tym przedstawieniu. Za nami pierwszy tegoroczny piknik na fest. Leszno tydzień temu bawiło się znakomicie, a teraz czas na stolicę Wielkopolski. Już jutro, w najbliższą sobotę, piknikową scenę rozświetlą prawdziwe gwiazdy. Urząd Marszałkowski zaprasza na koncerty Ani Dąbrowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalii Kukulskiej. Podczas wydarzenia, które w tym roku nabierze kosmicznego charakteru, nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, o czym przekonamy się jutro w Poznaniu podczas święta naszego województwa. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można zobaczyć Słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Będzie tam także kosmiczna scena talentów, na której zaprezentują się prawdziwe wielkopolskie gwiazdy. Stypendyści marszałka województwa w dziedzinie kultury. Służby mundurowe uzbroją nas w wiedzę o bezpieczeństwie i zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, a w strefie gastronomicznej będzie można liczyć na regionalne przysmaki. Ci, którzy dotrą na piknik pociągami kolei wielkopolskich, będą mogli liczyć na bezpłatny bilet na powrót do domu. Drugi piknik na fest odbędzie się właśnie jutro, 20 czerwca, w poznańskim parku Cytadela. Wydarzenie będzie podzielone na część piknikową, start w południe, i część koncertową, początek o godzinie 16. Organizatorem święta naszego regionu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Chcieliśmy lata, to mamy i to porządne. Jutro już powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na zachodzie nawet 34, ale oprócz tych upałów z zachodu płyną też deszczowe chmury. To znaczy będzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też intensywne opady, burze, także z gradem. W niedzielę burze możliwe będą w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
2: Konin FM 104.1.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych. Dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko 2 porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi m.in. montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży z zamku w baszcie. Są już gotowe schody. Oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Koniński Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do Sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji na radiowozy dla wielkopolskich jednostek, w sumie 1 000 000 zł, do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie. Będą wycieczki autobusem PKS Konin według programu opracowanego przez klub turystyczny PTTK. Najbliższa 28 czerwca na trasie Konin Koło Dobrów śladami świętego Bogumiła. Zbiórka o 8.45 na przystanku obok Konińskiego Dworca Kolejowego. O godzinie 10 odwiedzimy muzeum w kole, wejdziemy także na Ratuszową Wieżę, a w południe zawitamy do kościoła pod wezwaniem Bogumiła. W diecezji włocławskiej to tak zwany kościół jubileuszowy. O 14 przewidziano poczęstunek, o 15 przejedziemy do Dobrowa, gdzie zwiedzać będziemy kościół Trójcy Świętej, czyli sanktuarium Bogumiła. Tam zajrzymy też do jego pustelni. PTTK Konin już teraz przyjmuje zapisy. A kolejna wycieczka PKS-em 4 lipca. Wtedy pojedziemy na festiwal Kłodawskie Dwory. Po drodze zwiedzimy Solne Miasto, jak również dwory w Krzewacie, Straszkowie w miejscowości Niwki i w Studzieniu. A wieczorem w Kłodawie weźmiemy udział w koncercie inaugurującym festiwal. Szczegółowych informacji na temat czerwcowej wycieczki do Koła oraz Dobrowa, jak i tej lipcowej w okolice Kłodawy, udziela Klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym ogólnopolskim wydarzeniu w Licheniu.
2: Szukasz miejsca, w którym wiara spotka się z muzyką, inspiracją i młodymi ludźmi? Mamy dla Ciebie zaproszenie.
3: Już w najbliższą sobotę widzimy się na festiwalu Licheń Młodych.
4: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi „Wprowadzajcie słowo w czyn”. To zaproszenie, aby wiary nie zatrzymywać tylko na słowach, ale żyć nią każdego dnia.
5: Festiwal to przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czekają na Was msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary, uwielbienie Pana Boga i świetna muzyka.
3: Widzimy się 20 czerwca na festiwalu Licheń Młodych.
6: Do zobaczenia!
1: Dokładny program jest dostępny na stronie sanktuarium pod adresem licheń.pl.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść naprawdę daleko. Dziś na ich drodze stanie Australia, która także rozpoczęła turniej od zwycięstwa i to trochę niespodziewanego nad Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca Stanów Zjednoczonych Anthony Robinson.
2: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
1: Mecz Stany Zjednoczone, Australia o 21:00, Turcja i Paragwaj o to, by zachować jeszcze szansę na wyjście z grupy, zagrają o 5:00 nad ranem. Za to Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
2: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
1: W drugim meczu tej grupy Maroko zagra ze Szkocją. Polskie szablistki zajęły 6 miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8 pozycji. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny.

0: Lunin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Szlachetna akcja nauczycieli szkoły nr 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej nr 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt. Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy Świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17:30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka? Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, teksty Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Jutro na placu targowym w Sąpolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sąpolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. A warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sąpolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 wystąpią dębowiacy. Potem o 18:30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20:30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15:00 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. O 17:00 wystąpi zespół Midwest. O 18:00 Junior Stomy, a o 19:30 gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś w towarzystwie Sąpoleńskiej Orkiestry Dętej. A po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdą. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9:30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19:00 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz. Od ponad trzech dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzykami muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów, wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. Jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Kosławice. W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwość poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowywania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe. Nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek. A teraz zaglądamy do Rychwała w powiecie konińskim. Tam w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca odbędzie się wyjątkowy rodzinny festyn pełen radości, uśmiechu i wakacyjnej atmosfery. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje, gry, zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, warsztaty florystyczne i plastyczne, występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich i wspólne spotkanie przy muzyce. Festyn Witaj Lato 28 czerwca od 16 w Parku Miejskim w Rychwale. Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i Integracja Mieszkańców Gminy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce przekonać samorządy wielkopolskich powiatów, miast i gmin do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i lepszego planowania przestrzennego związanego z gospodarką wodną. Nasz region kraju jest dziś jednym z najbardziej narażonych na deficyt wody w Polsce. Około 82% powierzchni województwa znajduje się w strefie od umiarkowanego do ekstremalnego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zmieniamy temat. Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieść z Posoki. Ludowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdują się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Posoce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Kosławice. Teraz o spotkaniu, które może przydać się farmerom z regionu. We wtorek Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje bezpłatną konferencję Rolniczy handel detaliczny w systemie krótkiego łańcucha dostaw, teoria i praktyka. Spotkanie zostanie przeprowadzone na terenie powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Sielinku koło Opalnicy w sali Muzeum Gospodarki Mięsnej. Wykłady poprowadzą przedstawiciele instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz eksperci branżowi. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym formy sprzedaży z gospodarstwa, wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagadnienia marketingowe i podatkowe, możliwości uzyskania dofinansowania oraz praktyczny przykład funkcjonowania takiej działalności gospodarczej czy przetwórczej. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców żywności, a także doradców rolniczych. Szczegółowych informacji można szukać m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Pogoda.
6: Upały idą, upały. 30 stopni było już dziś na zachodzie Polski, a jutro będzie już prawie wszędzie. Z wyjątkiem krańców wschodnich, choć na słońcu na pewno będzie powyżej 30. Na zachodzie też jutro możliwe opady deszczu, nawet burze, być może z gradem. A w niedzielę może być burzowo w całej Polsce.
7: Konin FM 104.1.

0: Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi USA. Piłkarski mundial się rozkręca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzji wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
2: Pierwsza dotyczy zmiany tak zwanej decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
3: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia zużycia.
2: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
3: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
2: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie.
0: Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonuje Zełenski, zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę.
4: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
0: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
5: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych. Kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
0: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze. Wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
6: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko. A do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i, co oczywiste, spróbować strzelić gole.
0: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano.
1: Konin FM.
7: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Piątkowa remiza, przedostatnia przed wakacjami. Później będzie wyśmienita wakacyjna remizowa przerwa.
2: I to taka remiza, że mamy święto naszego miasta, stolicy tutaj subregionu końskiego.
1: Dni Konina i z tej okazji jest remiza.
2: No właśnie, dokładnie.
1: Ale powiem wam, że tutaj na Starówce jest bardzo dużo młodzieży. Ja nie wiedziałem, że tyle młodzieży w Koninie jest. To musi być też młodzież napływowa spoza powiatu.
2: Tak, tak.
1: Ale naprawdę, nie ma w ogóle takich ludzi, powiedzmy 30+, tylko głównie tacy właśnie nastolatkowie, no może 25 lat, ale takich, że się tak wyrażę, młodych dojrzałych w okolicy 30 to nie ma, nie? No po prostu tyle nastolatków w Koninie nie ma. To jest
2: potem się
1: z całej Polski zjechało.
2: Po 21.
1: Bo ma być ta pani, co tam w teleturnieju była. Czyli Agnieszka Chylińska. Oczywiście żartujemy z tym teleturniejem, nie umniejszajmy pani Agnieszce.
2: No my tu jesteśmy na pewno do 22.
1: A jutro będzie u nas o godzinie 9. Pierwsza piosenka po wiadomościach. Będzie premiera piosenki
2: Julii Wasilewskiej
1: pod tytułem Good Luck.
2: Powodzenia. I tak, będziemy ona sobie jest wysłuchać. Właśnie to jest singiel, który wydała Julia była w The Voice of Poland i wydała teraz singiel.
1: I już kiedyś graliśmy coś, tylko Julia chyba z jakąś lupą śpiewała, coś mi się
2: Lupa, Lupa. X Wasilewska, taki duet.
1: Sex?
2: X.
1: A, już się bałem, że jakieś dziwne rzeczy mi tu gadasz, no.
2: W każdym razie.
1: Tak, good luck, Julia Wasilewska. Jutro jest zaprogramowane po godzinie 9. Warto słuchać.
2: A dzisiaj do 22. piątkowa remiza. 7168 to numer bramki SMS-owej. Tutaj można wysłać wiadomość właśnie przez SMS-a tradycyjnie. Na początku trzeba napisać Konin FM bez żadnej przerwy te dwa słowa i złoty 23 wydać na SMS-a, albo można też za darmo pisać na naszego Messengera lub komentarze pod postem remizowym. Widzę, że już komentarze są i wiadomości też przychodzą. I tu można kontaktować się przez nasz fanpage Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo.
1: Że tam na Dniach Konina nas puszczą w przerwie. To się nazywa support chyba wtedy, nie? Tam kto teraz jest?
2: Kękę.
1: A co to? Raper.
2: Ty jesteś nie z tego
1: no
2: wieku?
1: No tak, no wiem, jestem starym dziadem, 35 lat, to już powinienem sobie trumnę wybierać.
2: No.
1: Co, grać?
2: Zagrajmy.
1: Grajmy.
0: Piątkowa remiza.

0: Konin FM 104.1.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam moją ekipę SPAD SGPR Konin oraz moją ukochaną dziewczynę Sylwię. Pozdrowienia dla wszystkich, Eryk Kubalak.
2: Pozdrawiam Agnieszkę, z którą sobie tutaj...
3: Pip.
2: Oraz wszystkich zgromadzonych pod altaną. Ale ja zaznaczę, że coś
3: to
2: takiego...
3: Pip to było ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości, żeby
2: no,
3: ich sobie
2: ale
3: tam
2: to
3: nic
2: ja
3: nie dodam,
2: tylko że teraz są takie czasy, że nawet to jest bezalkoholowe.
3: No, bo może to jest to. Taki oglądałem film. To. Był.
2: Marek napisał w komentarzu, że Ostrołęka jest obecna, Iwona i Adam też.

0: tutaj się zameldowali.
1: No i fajnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Krzymowa i życzę udanego, pełnego relaksu weekendu. To od Maćka.
0: Miłego piątkowego wieczoru i samych pogodnych chwil przez najbliższe dni. To od Asi z Goliny dla rodziców.
1: Dużo uśmiechu, dobrej muzyki i niezapomnianych weekendowych wrażeń. To od Olka z Marzysławia.
0: I jeszcze pozdrowienia są też dla wszystkich pracujących do późna. Od Ani niech weekend wynagrodzi trud całego tygodnia. Tak Ania pisze. Można pisać śmiało do nas właśnie na Messengera, Radio Konin FM 104.1 na Facebooku, żółto zielone logo, można pisać komentarze pod postem remizowym na fanpage'u i można też pisać SMS-y pod numer 7168, na początku Konin FM bez żadnej spacji, złoty 23 kosztuje taki SMS.
1: Gramy dalej w takim razie. Lata 90. teraz dwa razy z rzędu będą i wracamy oczywiście za trzy pioseneczki.

0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: O, tutaj już myślę, że my sobie nie poradzimy z odczytaniem. Zobacz. O,
2: dobrze.
1: No, to dawaj, dawaj.
2: Co?
1: Czytaj.
2: Witam was, chłopaki, w ten piękny, ciepły wieczór. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moich znajomych, rodzinkę, koleżankę z pracy, Anię. Pozdrawia stała słuchaczka Aga. Chłopaki, przerwał mi wiadomość, to jest takie do nas. Myślałem, że dzisiaj was nie będzie z powodu Nikolina. Fajnie, że jesteście, miło usłyszeć was. Dziękujemy i wzajemnie miło czytać.
1: Tak, udało ci się przeczytać.
2: No przecież to czy...
1: No bo tutaj to napisał, że możemy sobie nie poradzić. Więc się zastanawiam, czy sobie poradziłeś, ale sobie poradziłeś, nic tam nie zmyślałeś w trakcie. Pozdrowienia dla kochanego Tomka od kochanej Reni i pozdrowienia dla mojej Marcysi od Tomaszka oraz sąsiadów Roberta i Agnieszkę.
2: Życzę spokojnego odpoczynku i mnóstwa pozytywnej energii, zwłaszcza mężowi Jarkowi, to Kasia.
1: Ciepłe pozdrowienia dla rodziny Waśkowiaków, przyjaciół i wszystkich słuchaczy tej audycji z koła, od Izabeli.
2: Niech ten weekend przyniesie same dobre wiadomości i spełnione plany, tego życzy Stanisława z Kleczewa.
1: Udanej zabawy tym, którzy zaczynają weekendowe spotkania. Patrycja z Lichenia tak napisała.
2: I zapraszamy do tego, żeby pisać, zachęcamy, można to jeszcze robić cały czas, ponad godzinę. Na przykład przez Messengera.
1: No na przykład. To co, gramy dalej?
2: Tak.
1: Proszę bardzo.

0: Konin FM.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Jesteś gwiazdą polarną, tą, która zawsze świeci. Jesteś moją miłością, mym marzeniem dalekim. Chcę, by słowa ja i ty były słowem my. To dla ciebie Steniusz Zagórowa.
2: To był SMS. Można SMS-y do nas wysyłać pod 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje taki SMS.
1: Tak, pozdrawiam przyjaciela Eugeniusza i wszystkich słuchaczy z Sobótki i dla wszystkich znajomych pozdrawiam. To od Adriana.
2: Pozdrawiam siostrę Ilonkę. Super disco, lecimy.
1: Aj, lecimy, lecimy.
2: Mateusz. Tu.
1: Życzę wielu powodów do radości i niezapomnianych chwil. Marek z Zatorza.
2: Pozdrawiam wszystkich kierowców na trasie 92 koła szerokiej drogi i bezpiecznych podróży. To od Stefana.
1: Tam jakaś obwodnica jest koła zrobiona, jeszcze nie jechałem nią. Niech piątkowy wieczór upłynie przy dobrej muzyce i świetnym nastroju. Życzył swoim bliskim Robert z Turku.
2: I nie pojedziesz, bo to jest obwodnica bardziej chyba drogi wojewódzkiej.
1: Od Izbicy chyba, jak się jedzie kujawskiej, tak, nie? Życzę zdrowia, szczęścia i odpoczynku od codziennych obowiązków, napisał Paweł.
2: I można śmiało pisać. Godzinę jeszcze jesteśmy. No. Można pisać, można pisać. Na Messengera na przykład. Radio Konin FM, żółte, zielone logo, 104.1.
1: Grać?
2: Tak,
1: grać. Co przed nami? Przed nami godzina 21, ale jeszcze nie. Ja przypominam, że jeszcze tak z godzinkę będziemy tutaj sobie razem balowali.

0: Piątkowa remiza.
1: Zgodnie z obietnicą wróciliśmy 4 minuty po 21, a nawet i 5 minut po 21. O.
2: A tu teraz zaczniemy od takich wspomnień. I to miłych.
1: 16 czerwca 2019
2: nawet.
1: 19 czerwca 2021 roku. Ta pamiętna data ślubu to już 5 lat i kolejny rok za nami. A ja wciąż kocham cię tak samo mocno jak w dniu ślubu. Dziękuję, że jesteś dla kochanej żony Sylwii, twój mąż Łukasz.
2: Wszystkiego najlepszego, przyłączamy się do tych pięknych życzeń. Danusia pisze, że w Żorach też was słychać. Pozdrawia swoją siostrę Terenię. Dziś właśnie u niej wypoczywa. No, dobrego wypoczynku życzymy.
1: Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych. Niech ten weekend będzie wyjątkowy. Pozdrawiam w szczególności moją ukochaną Moniczkę. To od Krystiana.
2: Miłego wieczoru dla tych, którzy słuchają radia w domu, pracy i podróży. To od Ariela.
1: Niech każdy znajdzie w ten weekend chwilę tylko dla siebie, tak jak ja i mój mąż Franek. Michalina Zrychwała.
2: A Olaf pisze, dużo słońca w sercu, nawet jeśli za oknem pogoda czasem nie dopisuje. Pozdrawiam babcię Kazię.
1: Ale to nie ten Olaf, co tam.
2: Nie ten Olaf.
1: Nie ten Olaf.
2: No i pogoda jak na razie u nas dopisuje.
1: Nie wiem, bo
2: koło
1: zasłonięte.
2: Północy może coś troszkę popadać, tak widziałem.
1: Tak, tak.
2: A na pewno są duże burze w okolicach Poznania i tam... No to się tak trochę rozlewa, tak w naszym kierunku i na południe.
1: No zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że nic złego. 4 piosenki, jak to zawsze po 21 i wracamy z muzyczką.

0: Piątkowa remiza.
1: Ogłoszenie parafialne.
2: No niespodziankę powiedz.
1: Przykro. Z powodów technicznych musimy skończyć remizę. No tak, to musimy skończyć dzisiaj trochę wcześniej, o 9:30 usłyszymy się jeszcze raz, więc jeżeli ktoś coś do nas ma, to niech pisze teraz albo w ciągu następnych piosenek, bo tak jak mówię, za 4 piosenki będziemy uciekać dzisiaj wyjątkowo trochę wcześniej, tak czasami bywa. No to czytaj.
2: Cześć panowie, pozdro dla was, no i dalej dla Iwonki, Myszkim i Mikusi, no i dla mamusi oczywiście, a i przy okazji dla ekipy, z którą pracujemy do 22:00 w pracy, a pozdrawia Radzia. No to dobrej pracy życzymy.
1: Pozdrawiam wszystkich świętujących ważne rodzinne wydarzenia i składam życzenia cioci Karolinie z okazji urodzin. Niech jej się powodzi, Emil z Grodźca.
2: Życzę spełnienia małych i dużych marzeń dziadkowi Albertowi z Kazimierza Biskupiego, żeby był zdrowy przede wszystkim i bogaty. To od Tadzia.
1: Udanych spotkań z bliskimi i wielu pięknych wspomnień dla wszystkich. Ja w domku czekam na jutrzejszą imprezkę i gości, to od Marioli.
2: Niech weekend będzie pełen spokoju, uśmiechu i dobrej energii. Życzy tego Janek i pozdrawia wszystkich słuchaczy Konin FM.
1: No to co, pisać do nas można za pośrednictwem Facebooka Radia Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, komentarz pod postem albo Messenger. Można też wysyłać SMS-y. Numer 7168, pierwsze słowo Konin FM pisane razem, inaczej nie dojdzie SMS. Koszt za jeden wysyłany SMS to złotówka plus podatek VAT w wysokości 23%, czyli brutto złoty 23. Wyjdzie, tak jak mówiłem, dzisiaj musimy troszeczkę wcześniej zakończyć nasze spotkanie. No i cóż, no niestety, tak czasami bywa. 4 piosenki i wracamy ostatni raz dzisiaj.
0: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: I tak wyszło, że dzisiaj troszeczkę wcześniej musimy skończyć niestety naszą zabawę.
2: Były sugestie, żebyśmy za tydzień pół godziny dłużej.
1: Słuchajcie, w ogóle kiedyś remizy to były do 23:00. Pamiętasz?
2: No już tak.
1: Dawno temu na początku to żeśmy tutaj 3 godziny siedzieli. Ale to już ostatnią godzinę mały był odzew, to skróciliśmy do tej 22:00. Ale któregoś, w któreś lato był pomysł, żeby do północy robić, pamiętasz? Jedną żeśmy zrobili. To po prostu niesamowite, tyle siedzieć było tutaj z tym disco polo, ale jedna się udała taka. Sylwestry kiedyś robiliśmy. Pozdrowienia dla wszystkich nocnych marków słuchających audycji, szczególnie dla pielęgniarek w szpitalach i obsługi stacji paliw od Wiktora z Brzeźna.
2: Życzę mojemu kochanemu mężowi Arkadiuszowi mnóstwa pozytywnych emocji i samych dobrych chwil. Niech się chłop dobrze zrelaksuje, bo po niedzieli zaczyna remont mieszkania. Kornelia, tak naprawdę.
1: Miłego wypoczynku nad wodą w górach lub we własnym ogrodzie. Życzę spragniony weekendu po całym tygodniu ciężkiej pracy Franek.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają zasłużony urlop, a co tam, niech mi zazdroszczą. Iwonka tak pisze.
1: Także my troszeczkę wcześniej dzisiaj uciekamy, a za tydzień słyszymy się ostatni raz przed wakacyjną przerwą. Życzymy udanej zabawy, spokojnego weekendu i
2: do usłyszenia.
1: Ogólnie dużo miłych rzeczy.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.